Chrystos Woskresie. W poniedziałkowe popołudnie, tuż po godzinie 16, witam wszystkich słuchaczy na antenie Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przed mikrofonem ma przyjemność być dzisiaj z Państwem Paulina Bojarska. Za nami niedziela o ślepcu, szósta i niestety już ostatnia niedziela okresu paschalnego w tym roku. Jest to niedziela, w której Matka Cerkiew wspomina kolejny cud dokonany przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, a mianowicie otwarcia przez Niego oczu człowiekowi niewidomemu od urodzenia. Tak jak w poprzednie dwie niedziele oraz w święto połowy Pięćdziesiątnicy, tak i tu mamy motyw wody i to właśnie w dwóch elementach. Pierwszy, Chrystus używa śliny, by uzdrowić ślepca. Po drugie, Zbawiciel nakazuje ślepcowi po cudzie obmyć się w sadzawce Siloam. Przed nami także jedno z 12 wielkich świąt cerkiewnych, w niebo wstąpienie Pańskie, które przypada na 40 dzień po niedzieli Paschy, zawsze w czwartek. A tymczasem, drodzy słuchacze, zachęcamy gorąco do pozostania z nami przy odbiornikach radiowych do godziny 21:00, a już po przerwie przedstawimy plan dzisiejszej audycji.

Słuchacie Państwo Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przyszła pora, aby zapoznać się z planem naszej dzisiejszej audycji. Już za chwilę na antenie stałe punkty, takie jak kalendarium, fragmenty czytań z Pisma Świętego, a także słowo duchowego pouczenia, z którym to dzisiaj zwróci się do naszych słuchaczy ojciec Mateusz Kiczko, wikariusz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Około godziny 16:40 czeka nas odcinek cyklu audycji profesora Aleksandra Naumowa pod tytułem Zwierzęta, nasi mali bracia. Punktualnie o godzinie 17:00 serwis informacyjny, a w nim m.in. o dwóch zbliżających się spotkaniach w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Następnie żywoty świętych i fragment lektury starzec Józef Watopecki. O godzinie 18:00 akafist do ikony Matki Bożej, kielich nieupijający, której to pamięć dzisiaj czcimy. Po nabożeństwie po godzinie 19:00 wykład Iłumena Serafima, zatytułowany Sakrament Spowiedzi, a przewodnictwo duchowe. Punktualnie o godzinie 20:00 powtórka serwisu informacyjnego, a następnie majowy numer przeglądu prawosławnego przybliży nam Anna Radziukiewicz. I na zakończenie naszej audycji tradycyjnie już modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się nasza dzisiejsza ramówka programu. Zachęcam gorąco do pozostania z nami do samego końca, czyli do godziny 21:00, a już za moment kalendarium.

Mamy poniedziałek, 18 maja według nowego stylu i 5 maja zgodnie z kalendarzem juliańskim. Szósty tydzień po święcie Paschy. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dzisiaj męczennicę Irenę, męczennika Efrema Nowego, świętego Jakuba Żelaznoborowskiego, a także wychwalamy pamięć Matki Bożej w jej ikonie Kielich Nieupijający.

0: A na naszej antenie pora na stały punkt codziennych audycji w Radiu Ortodoksja, czyli fragmenty czytań z Pisma Świętego. Cerkiew naszej uwadze zaleca dzisiaj fragment Dziejów Apostolskich, rozdział 17, wersety od 1 do 15, a także fragment pochodzący z Ewangelii według Świętego Jana, rozdział 11, wersety od 47 do 57. Już teraz na antenie Radio Ortodoksja wysłuchajmy dzisiejszych fragmentów czytań z Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: W owe dni Paweł i Sylas, przeszedłszy przez Amfipolis i Apolonię, przyszli do Tesaloniki, gdzie była synagoga Żydów. Zgodnie zaś ze swoim zwyczajem, Paweł wszedł do nich i w ciągu trzech szabatów rozważał z nimi pisma, wyjaśniając i przedkładając im. Należałoby Chrystus cierpiał i powstał z martwych, i jest nim Jezus, którego ja wam zwiastuję. I niektórzy z nich dali się przekonać i przyłączyli się do Pawła i Sylasa, a także mnóstwo pobożnych Greków i niemało znamienitych kobiet. Krnąbrni zaś Żydzi, nie podporządkowawszy się, dobrali sobie jakichś niegodziwych mężów na rynku, spowodowali zamęt i podburzyli miasto. Napadli na dom Jazona, szukając ich, aby postawić ich przed zgromadzeniem ludu. Nie znalazłszy ich jednak, zawlekli Jazona i niektórych braci przed władze miejskie, wołając: ci, którzy cały świat podburzają, przybyli i tutaj, a Jazon ich przyjął. Oni wszyscy postępują wbrew postanowieniom cesarza, głosząc, że jest inny król, Jezus. Zasiali tym niepokój w tłumie i u władz miejskich, które tego słuchały. Przyjąwszy poręczenie od Jazona i pozostałych, zwolnili ich. A bracia zaraz tej samej nocy wysłali Pawła i Sylasa do Berei. Gdy tam przybyli, poszli do synagogi Żydów, a ci byli bardziej szlachetni od tamtych w Tesalonice. Przyjęli oni słowo z całą gotowością, każdego dnia badając pisma, jak to jest naprawdę. Uwierzyło więc wielu z nich, a także niemało greckich dostojnych kobiet i mężczyzn. A gdy Żydzi z Tesaloniki dowiedzieli się, że także w Berei jest zwiastowane przez Pawła Słowo Boże, przybyli i tam, wzbudzając niepokój i siejąc zamęt wśród pospólstwa. Wówczas bracia natychmiast wyprawili Pawła, by szedł w stronę morza, a Sylas i Tymoteusz pozostali tam. Ci zaś, którzy towarzyszyli Pawłowi, poprowadzili go aż do Aten. Po otrzymaniu polecenia dla Sylasa i Tymoteusza, aby jak najszybciej przyszli do niego, odeszli.

owym czasie zebrali się arcykapłani i faryzeusze przeciwko Jezusowi i mówili: Cóż uczynimy? Człowiek ten bowiem czyni rozliczne znaki. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego. Przyjdą Rzymianie i wezmą to miejsce nasze i naród. Jeden zaś z nich, Kajfasz, arcykapłanem będąc w tym właśnie roku, powiedział im: Wy nic nie wiecie ani nie zastanawiacie się nad tym, że lepiej byłoby dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, a nie cały naród zginął. Tego zaś od siebie nie powiedział, lecz będąc arcykapłanem w tym właśnie roku wygłosił proroctwo, że Jezus miał umrzeć za naród. A nie za naród jedynie, lecz aby i rozproszone dzieci Boże zgromadził w jedno. Od tego więc dnia chcieli go zabić. Jezus zaś już więcej nie chodził jawnie pośród Żydów, lecz odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim, i tam przebywał z uczniami swoimi. Było zaś blisko Paschy Żydów i wielu przybyło do Jerozolimy z różnych stron przed Paschą, aby dokonać oczyszczenia. Szukali więc Jezusa i mówili między sobą, stojąc w świątyni: Cóż się wam zdaje? Czyżby nie miał przyjść na święto? Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, że jeśli by ktoś wiedział, gdzie on jest, dał znać, aby mogli go pojmać.

0: Za nami dzisiejsze fragmenty czytań z Pisma Świętego, a już teraz ze słowem duchowego pouczenia do naszych słuchaczy zwróci się ojciec Mateusz Kiczko, wikariusz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.
1: Duchowe pouczenie. Chrystus woskresie. Drodzy bracia i siostry, powoli zbliżamy się do końca tego radosnego i najważniejszego święta dla wszystkich chrześcijan. Przed nami zakończenie święta Paschy, które nastąpi już w najbliższą środę. Przed chwilą usłyszeliśmy fragment Ewangelii według świętego Jana. To końcowe wersety z rozdziału 11, które jakby cofają nas znowu do czasu przed zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. W ten sposób Cerkiew jakby przypomina nam na koniec tego radosnego okresu Paschy, że zmartwychwstania nie byłoby, gdyby nie cierpienie i śmierć Zbawiciela. Apostoł Jan w dzisiejszym fragmencie pisze o naradzie kapłanów, czyli zwołaniu Sanhedrynu, najwyższej rady, która miała ocenić działania Jezusa Chrystusa. Rozdział 11 u Ewangelisty Jana to fragment Pisma Świętego, który słyszymy w sobotę Łazarza, na dzień przed Niedzielą Palmową i dwa dni przed Wielkim Tygodniem. Postać Łazarza dobrze zapada nam w pamięć, bo cud, który Chrystus dokonał, był bardzo wielki. I chociaż w Ewangelii już wcześniej mamy wzmianki, że Chrystus wskrzeszał innych ludzi, chociażby córkę Jaira czy młodzieńca z Nain,

odnotowuje, że wielu ludzi, ujrzawszy to, co dokonał Jezus, uwierzyło w Niego. Wskrzeszenie Łazarza odbiło się więc bardzo szerokim echem wśród wszystkich wyznawców Chrystusa i wśród tych, którzy dopiero poznawali naukę Zbawiciela. I dzisiejszy fragment Ewangelii, drodzy bracia i siostry, opisuje nam tak naprawdę reakcję faryzeuszy i arcykapłanów, którzy przestraszeni tym, że za Chrystusem zaczynają podążać tłumy, zadają sobie takie pytanie: cóż my robimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w niego i przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród. Obawa przed tym, że działanie Chrystusa może wywołać reakcję Rzymian, była raczej nieuzasadniona, bo Chrystus ani nigdy nie poruszał problemów politycznych, ani też nigdy nie nawoływał do buntu przeciwko Rzymowi. Przywódcy religijni, którzy zwołali Radę, czyli Sanhedryn, nie byli więc raczej zainteresowani troską wobec narodu, ale bardziej bali się tego, że Chrystus odbierze im zaszczytne miejsce i władzę nad ludem. I z dzisiejszej Ewangelii wyłania się nam po raz pierwszy propozycja, że należy zabić Jezusa Chrystusa. Do tej pory było wielu przeciwników nauki Jezusa z Nazaretu, ale nigdzie tak wyraźnie nie było mowy o tym, że trzeba go zabić. Wskrzeszenie Łazarza tak bardzo wpłynęło na arcykapłanów i faryzeuszy, że chcieli oni uśmiercić uzdrowiciela. Propozycja ta wypływa od Kajfasza, arcykapłana, który prowadził proces przeciwko Jezusowi. To on jako pierwszy składa propozycję, która już niedługo zostanie wcielona w życie. Od tej chwili, jak wspomina ewangelista Jan, Zbawiciel przestaje występować publicznie, żeby nie prowokować arcykapłanów i faryzeuszy, którzy wśród ludu prosili, żeby każdy, kto zobaczy Chrystusa, doniósł im o tym, ażeby można go było pojmać. I jest to smutny fragment dzisiejszej Ewangelii, drodzy bracia i siostry. My w tej paschalnej radości już trochę zapomnieliśmy o tym, że Chrystus przed zmartwychwstaniem bardzo cierpiał i poniósł męczeńską śmierć. Dzisiaj u progu zakończenia święta Wielkanocy Cerkiew jakby próbuje nam na nowo przypomnieć, że zmartwychwstanie, które stało się naszym udziałem, było wielkim poświęceniem ze strony naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, że Bóg tak bardzo uniżył się dla nas, żebyśmy i my mogli otrzymać takie boskie przymioty, jak chociażby życie wieczne, które dało nam zmartwychwstanie. Ale jest jeszcze jedna ważna nauka, która płynie z dzisiejszej Ewangelii. To odwaga. Odwaga, która jest dla Chrystusa czymś oczywistym i która powinna zajmować ważne miejsce i w naszym życiu. Strach to potężna siła wpływająca na nasze życie. A dzisiejszy fragment Ewangelii pokazuje, że jako chrześcijanie nie powinniśmy się bać, że Chrystus też nie dał się zastraszyć i że szedł w wyznaczonym przez Boga kierunku. I my jako prawosławni również podążajmy we właściwym kierunku. Podążajmy za Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Bo jak mówi święty apostoł Paweł, nie otrzymaliśmy przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliśmy ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba Ojcze. I my dziś, drodzy bracia i siostry, postarajmy się, aby ta radosna wieść o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa nie zginęła gdzieś w naszym sercu razem z zakończeniem święta okresu Paschy. Chrystus cierpiał na krzyżu za nas, abyśmy i my mieli życie wieczne i abyśmy mogli skorzystać z tej możliwości wejścia do Królestwa Bożego. Amen.

Za nami słowo duchowego pouczenia doczytanych dziś fragmentów Pisma Świętego ojca Mateusza Kiczko, wikariusza parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. A już po przerwie odcinek z cyklu audycji profesora Aleksandra Naumowa pod tytułem Zwierzęta, nasi mali bracia.

0: W Biblii i w tradycji chrześcijańskiej zwierzęta pojawiają się częściej niż zwykle zauważamy. Od opowieści o stworzeniu świata, aż po wizję odnowionego stworzenia w Apokalipsie. Podczas audycji profesora Aleksandra Naumowa przyglądamy się temu niezwykłemu światu i dostrzegamy, czego może nas nauczyć o Bogu i o człowieku. Już teraz zapraszamy na odcinek audycji profesora Aleksandra Naumowa Zwierzęta, nasi mali bracia.
1: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
2: Witam w kolejnym spotkaniu. Dzisiaj troszkę od samego Pisma Świętego odejdę, chcąc zwrócić uwagę na zwierzęta w tradycji ojców Kościoła. Ojcowie Kościoła sami żyli Biblią na tyle, że są jakby przedłużeniem ich głosu. Pamiętamy prokimien, który się mówi przy ojcach Kościoła, że w owcy ziemlu i zyjdzie wieszczanie ich i w końcu wcielenny jak głagoły ich. To znaczy, że oni właśnie ogłoszą, są tymi tubami głoszącymi Słowo Boże do krańców ziemi, czyli w zasadzie w całym kosmosie. Dzisiaj byśmy w tych kategoriach rozumowali. Więc dla ojców Kościoła, także późniejszych nauczycieli Kościoła, my nie mamy tej takiej klasyfikacji jak bracia katolicy, którzy mają to wszystko, a to doktor Kościoła, a to ojciec Kościoła, a to nauczyciel czy coś. My po prostu wierzymy w świętą tradycję jako paralelny do przesłania Pisma Świętego. Świat, jak przekazuje i ufamy świętej tradycji i świętym ojcom Kościoła. To, bo oni dla nich przyroda była świadectwem mądrości Stwórcy. To chyba najogólniej i tak i dla nas powinna taka być. Ja tu parę wyłowiłem takich fragmentów. Na przykład u świętego Bazylego Wielkiego znajdujemy opisy różnych zwierząt, gdzie pisze o nich z prawdziwym podziwem. Mówi na przykład o pszczołach, które budują swoje plastry z niezwykłą precyzją. Prawda? Mówi o mrówkach pracujących bez wytchnienia, o ptakach, które dalekie wędrówki, a ciągle zdążający, wiedząc dokąd. Bazyli ma na przykład chwali psa. Pies nie był lubiany przez biblistów i także przez apostołów, bo on chodziło o to, że pies zjada swoje wymiociny, prawda? Że jak się wyżyga, to potem to zlizuje, zjada. No i wtedy jakby to był, na to patrzono z obrzydzeniem i uważano właśnie, do psa porównywano tych heretyków, czy odstępców, czy którzy byli chrześcijanami, potem odchodzili od tego, że to właśnie, zwłaszcza na heretyków, także ten. A z kolei Bazylii Wielki pisał o nim co innego, który mówił, że nie ma rozumu, ale ma instynkt i opisuje tam, że właśnie jak w śledzeniu, że łapie po prostu ten, tak jakby mówi, niepotrzebne jest wasze jakieś intelektualne czy matematyczne, ten, bo on po prostu węchem rozpoznaje to, co wy musicie robić, w internecie, co robią algorytmy, tak? Algorytmy jakieś układają, żeby iść jakąś drogą, natomiast pies sam to ma. Potem wspomina wdzięczność psa, który te przywiązanie do człowieka wspomina te, które znamy też o lwie, takie opowieści, które właśnie na grobie czy przy ciele właściciela umierają, zostają i zdychają tam. Pamiętamy, że w czasach dzisiejszych tę słynną taką z Krakowa opowieść, jak wyrzucił kierowca kierowca tam na rondzie wawelskim te psa i on przez kilka tygodni po prostu siedział i czekał, żeby wrócił, prawda? Także to pokazuje. Także jest za co chwalić czasem psa. To Grzegorz Wielki, Bazylii Wielki. Także tu jest świat przyrody, to księga napisana ręką Boga, prawda? I my czytamy. Mówiono, że pewną informację o Bogu możemy zasięgnąć, czytając księgę przyrody, prawda? Na Zachodzie to bardziej rozwijano, nawet uważano, że można poznać Boga, poznając Jego stworzenie. My mówimy, że niektóre aspekty, a zwłaszcza to, co Bóg stworzył, wprawia nas w podziw dla Jego dzieła stworzenia i daje nam przykład. U Grzegorza Wielkiego mamy na przykład cały taki szereg alegorycznych wyjaśnień zwierząt. Tutaj właśnie on wyraźnie pierwszy analizuje te sceny, które żeśmy wspominali już przy Jezusie, że wół to jest lud żydowski, a osioł to poganie, prawda? I bardzo wyraźnie, ale także szereg innych takich. Także u Izaaka Syryjczyka, mniej u nas znanego Izaaka Syryjczyka, nie mylić go z Efremem Syryjczykiem, którzy wszyscy znamy z modlitwy pokutnej. Ale właśnie Izaak mówi, że serce człowieka naprawdę duchowego ogarnia miłosierdziem całe stworzenia. Tam ludzi, ptaki, zwierzęta i wszystkie żywe istoty. Także ojcowie pustyni, o ile zaliczyć ich do ojców Kościoła, na przykład świętego Antoniego, będę o nim mówił w następnym odcinku, ale w ogóle w tej obserwacji zwierząt następowały z obserwacji zwierząt wyciągano wnioski duchowe. Właśnie jak żeśmy mówili, mrówka była symbolem pracowitości, prawda? Pszczoła przypominała o harmonii wspólnoty. Potem ptaki to obraz ufności wobec Boga. U świętego Ambrożego jest też bardzo, bardzo dobry święty. Jeździmy często do Mediolanu i tam warto zwrócić uwagę. To jest święty, którego wiele możemy się nauczyć. On jest dzień przed świętym Mikołajem. I ten także uważano 7 grudnia, czyli 18 jest bardzo, przepraszam, źle mówię, 5 grudnia. I na przykład tu zwrócę uwagę, bo to jest niezwykle ciekawe, co pisze Ambroży. Mówi, że ryby są wzorcem miłości matki. I to ciekawe, że Ambroży, porównując to jeszcze tam inne porównania, dam, że w większości wypadków pokazuje wyższość zachowania zwierząt nad zachowaniem człowieka. Mówi, to, żeby właśnie nauczcie się od zwierząt, bo właśnie on mówi nieraz o matkach, które dzieciobójczynie, tak, które nie ochraniają, czy to przysypianie dzieci, no różne takie historie, czy oddawanie dzieci do wychowywania i tak dalej. I on opowiada o rybach, które chronią swoje małe we wnętrzu i starają się. Takie wybiera przykłady właśnie, że ciało ryby jest tym murem ochronnym, że ryba sobą samą otacza, prawda? Mówi o wnętrznościach ryby i tak dalej. Mówi o życiu żurawi bardzo ciekawie, że to jest wzór idealnego państwa. Myśmy się zdziwili, teraz żurawie przyleciały, pełno żurawi mamy. I on okazuje właśnie, pokazuje, jak żurawie pilnują, jak są, że bez żadnego wyznaczania wiedzą, przejmują funkcję czuwania nad stadem. Czy potem mówi o locie żurawi, Są bardzo ciekawe te historie o kluczu żurawi, jak one wiedzą, jak zmieniają się na przywództwie, prawda? Bo to jest najtrudniej prowadzić klucz żurawi. O samym rozmieszczeniu, prawda? I tak dalej. To z żurawi można rozciągnąć na inne stadne ptaki, ale właśnie to jest niezwykle, niezwykle ciekawe i pokazuje, jaki jest porządek w świecie zwierząt. Także nawet mówi o wronach. O wronach niezwykle ciekawe rzeczy. Ja tu może zerknę do książki, która mi bardzo pomogła i którą będziemy Państwu polecać. To jest książka, którą opracował ksiądz Marek Starowiejski, Zapytaj zwierząt, pouczą, czyli opowiadania wczesnochrześcijańskich pisarzy o zwierzętach. To wyszło w Krakowie w 1924 roku, taki wybór. Ale na przykład, co wrony mówi, czego nas uczą? Miłości rodzicielskiej i zachowania jako wielkiej miłości do dzieci. Że towarzyszą w locie, pilnują troskliwie, żeby młodym nie zabrakło sił. Przynoszą im pokarm przez dłuższy czas, nie przestają wywiązywać się z obowiązków karmienia. I potem mówi, tymczasem nasze niewiasty szybko przestają karmić własną piersią swoje dzieci, które miłują. A dla bogatszych ten obowiązek jest przykry. Uboższe nawet wyrzucają dzieci, podrzucają, zapierają się potomków i tak dalej. Także i w tym celu ciągnie całą historię i porównuje czasem ludzi właśnie do polipów, które my mamy jako kameleony. Uważamy, to on w polipie widzi to, że właśnie, że polip dość podle przykleja się do skały, robi się do niej podobny i czyha i czeka, żeby złapać niewinną ofiarę. Także w tym świecie cały czas alegorie, które, ale też dają, a już to u świętego Ambrożego, to te porównania i krytyka zachowań ludzkich jest czasem wstrząsająca nawet, która pokazuje nam prawdę o ówczesnym jakby także życiu ludzi. Także tutaj o kruku, który też właśnie przynosi chleb pustelnikowi. Potem Paweł Step, któremu też przynosi pożywienie, a kiedy odwiedził go Antoni Wielki, to król przyniósł dwa chleby. Wiedział, że przyszedł w gości święty Antoni i wszedł. Także takie, na przykład takie mamy zaskakujące ten. Także te historie nie są zoologiczną kroniką. To raczej przypomnieniem, że człowiek żyjący w całkowitym zaufaniu do Boga nie jest opuszczony ani na pustyni, ani nigdzie więcej. Jan Złotousty też na przykład daje znakomite wyjaśnienie przykładów Jezusa, tych, co przykład daje o wężach i gołębiach, co mówi, to wyjaśnia, przenosi na cechy ludzkie i na zachowania ludzkie. Te właśnie, że węże, bądźcie mądrzy jak węże, ale też tłumaczy jak owce i wilki. I wilki porównuje. I tu na koniec bym właśnie przytoczył cytat ze świętego Jana Złotoustego, a mianowicie on mówi, że dopóki jesteśmy owcami, zwyciężamy. Choćby otoczyły nas tysiące wilków, wychodzimy zwycięsko. Gdy jednak stajemy się wilkami i ulegamy wilkom, albo tak, bo brakuje nam pomocy pasterza. To jest historia właśnie, że pasterz dba o te owce, które chcą jego pomocy. I dlatego tego typu przesłanie, jakie tutaj święty Jan nam mówi, nie stawajmy się wilkami, bo przegramy.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.

Za nami odcinek cyklu audycji profesora Aleksandra Naumowa zatytułowanej Zwierzęta, nasi mali bracia. Odcinki tego programu znajdą również Państwo na naszej stronie internetowej ortodoksja.pl. A już za kilka minut, punktualnie o godzinie 17, zapraszam na serwis informacyjny Radio Ortodoksja, w którym powiemy m.in. o zwycięzcach 45. edycji Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Zostańcie koniecznie z nami na antenie Radio Ortodoksja.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy poniedziałek, 18 maja według nowego stylu i 5 maja zgodnie z kalendarzem juliańskim. Szósty tydzień po święcie Paschy. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dzisiaj męczennicę Irenę, męczennika Efrema Nowego, świętego Jakuba Żelaznoborowskiego, a także wychwalamy Matkę Bożą w jej ikonie Kielichy nieupijające. Przed mikrofonem Paulina Bojarska, zapraszam na dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. Dzisiaj w wiadomościach powiemy o zwycięzcach 45. edycji Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, a także o dwóch zbliżających się spotkaniach w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Piętnastego maja jury w składzie przewodniczącego profesora Włodzimierza Wołosiuka, ojca Aleksandra Barnea, profesora Grzegorza Pecka, profesora Jana Połowianiuka, profesor Marty Wróblewskiej, Aleksandra Brandaws, a także Joanny Jurczuk po czterodniowych przesłuchaniach konkursowych, w trakcie których zaprezentowało się 29 chórów, komisja konkursowa przyznała następujące nagrody i wyróżnienia. W kategorii chóry parafialne wiejskie pierwsze miejsce zdobył chór parafii prawosławnej Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gródku pod dyrygenturą Elżbiety Kondrusik-Fiedorczuk. Drugie miejsce chór Habry parafii prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi pod dyrygenturą Ali Kamińskiej. Trzecie miejsce ex aequo zajęły chóry parafii prawosławnej świętego Wielkiego Męczennika Jerzego w Siemianówce pod dyrekcją ojca Walerego Piotrowskiego, a także kwartet parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku pod dyrekcją Ewy Surel. W kategorii chóry parafialne miejskie pierwsze miejsce zajął chór parafii prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie. Drugie miejsce ex aequo chór parafii prawosławnej Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim pod dyrekcją Marty Zienkiewicz, a także młodzieżowy chór Akord katedry świętego Aleksandra Newskiego w Łodzi pod dyrekcją Anny Litwińczuk. Trzecie miejsce zaś zajął chór Iwerion parafii prawosławnej świętego męczennika Archimadryty Grzegorza Paradze w Białymstoku pod dyrygenturą Bogdana Pury. W kategorii chóry kameralne pierwsze miejsce ex aequo zajęły chór żeński monasteru świętego Mikołaja Porodok na Ukrainie, a także kwartet wokalny Katedra Głosów z Wrocławia. Drugie miejsce zajął chór żeński klasztoru opieki Matki Bożej w Turkowicach pod dyrygenturą siostry Eufalii, zaś trzecie miejsce zespół wokalny Duszeczka z Rygi na Łotwie, a wyróżnienie otrzymał Kantata Amon z Białegostoku. Kolejna kategoria to chóry katedralne. Pierwsze miejsce otrzymał chór pierwszego Belgradzkiego Towarzystwa Śpiewaczego w Belgradzie w Serbii, drugie miejsce chór świętego apostoła Marka z Katedry Zmartwychwstania Pańskiego w Podgoricy w Czarnogórze i trzecie miejsce katedralny chór Soboru Świętej Trójcy w Hajnówce. W kategorii chóry dziecięce i młodzieżowe pierwsze miejsce otrzymał chór dziecięcy Mara Białoruskiej Szkoły Artystycznej w Warszawie, drugie miejsce ex aequo chór dziecięcy Soboru Świętej Trójcy w Hajnówce, a także chór dziecięcy parafii prawosławnej świętego Wielkiego Męczennika Dymitra w Hajnówce. W kategorii chóry akademickie pierwsze miejsce powędrowało do chóru kiszyniowskiej filii Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Aleksandra Jana Kuza w Jassach w Mołdawii. Drugie miejsce ex aequo chór studentów Seminarium Duchownego imienia świętego Jana Rylskiego w Bułgarii, a także chór prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. W kategorii inne chóry i zespoły muzyczne pierwsze miejsce zajął chór In Pectore z Krakowa, drugie miejsce ex aequo chór duchowieństwa diecezji lubelsko-chełmskiej pod dyrygenturą ojca protodiakona Jana Natiaszko, a także chór psalmistów i dyrygentów z Białegostoku pod dyrekcją Grażyny Wołkowyckiej. I ostatnia kategoria chóry innych tradycji muzycznych. Pierwsze miejsce zajął chór cerkwi świętej Niny w Tbilisi w Gruzji, a drugie miejsce ex aequo chór kościoła koptyjskiego świętego apostoła Marka w Egipcie, a także chór Zumoro z Indii. Zaś nagroda Grand Prix powędrowała do młodzieżowego chóru cerkiewnego towarzystwa śpiewaczego Branko w Serbii. Festiwal organizowany jest z błogosławieństwa Jego Eminencji, wielce błogosławionego Sawy, metropolity warszawskiego i całej Polski, pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Karola Nawrockiego. Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego serdecznie zaprasza 25 maja w poniedziałek o godzinie 17.30 do Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku na spotkanie na temat post i inne zagadnienia w życiu praktycznym w świetle przygotowań dokumentu na Sobór Ogólnoprawosławny. Ważność postu i jego wypełnienie dzisiaj. Temat ten przedstawi ojciec Andrzej Kuźma. Stowarzyszenie Ruś serdecznie zaprasza na wykład Jarosława Jagieły zatytułowany Podlasie to kraj pod lasami czy pod lachami oraz dyskusję na ten temat na kanwie książki prelegenta Lechia i Lechici w kronice Wincentego Kadłubka. Spotkanie odbędzie się 28 maja w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, początek o godzinie 18. Podczas spotkania będzie można również zakupić książkę, a także poprosić o autograf. Jarosław Jagieło to niezależny badacz, historyk, w pracach podejmujący problematykę wczesnej historii Polski.

to poniedziałkowe popołudnie spędzają Państwo na antenie Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Na zegarach już po godzinie 17, za nami pierwsza godzina dzisiejszej audycji. Czas więc na krótkie przypomnienie tego, co jeszcze w dzisiejszym programie. Już za chwilę usłyszymy żywot świętej wielkiej męczennicy Ireny. Następnie fragment lektury starzec Józef Watopecki. Zaś o godzinie 18 czeka nas wspólna modlitwa podczas akafistu do ikony Matki Bożej Kielich Nieupijający, której to pamięć w sposób szczególny dzisiaj czcimy. Po nabożeństwie po godzinie 19 wykład igumena Serafima pod tytułem Sakrament Spowiedzi a Przewodnictwo Duchowe. Punktualnie o godzinie 20 powtórka serwisu informacyjnego, a następnie majowy numer przeglądu prawosławnego przybliży nam Anna Radziukiewicz. I na zakończenie naszej audycji tradycyjnie modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dalsza część ramówki dzisiejszego programu, a przy mikrofonie do godziny 21 ma przyjemność towarzyszyć Państwu Paulina Bojarska. Zachęcam gorąco do pozostania z nami, jak też do odwiedzenia naszej strony internetowej ortodoksja.pl, naszego profilu na Facebooku, a także kanału na YouTubie.

Mamy poniedziałek 18 maja według nowego stylu i 5 maja zgodnie z kalendarzem juliańskim. Już teraz zachęcamy do wysłuchania żywotu świętej wielkiej męczennicy Ireny, którą to liturgicznie dzisiaj wspominamy, zaś do godziny 18 usłyszymy jeszcze żywot świętych męczenników Juliana, Eubula, Malkamona, Mokima i Salamanesa, a także żywot świętego Hilariona, biskupa Arles.

Dzisiaj cerkiew liturgicznie wspomina świętą wielką męczennicę Irenę. Święta Irena żyła na przełomie III i IV wieku i była córką Licyniusza, króla Magedonu w Persji. Przed chrztem nosiła imię Penelope. Dziewczynka była niezwykle piękna i dlatego król, chcąc uchronić ją przed zgubnym wpływem świata, zamknął 6-letnią Penelope w wysokiej i niedostępnej wieży. Żyła tam w niewyobrażalnych luksusach i wygodzie. Służyło jej 13 pokojówek, a jej wychowaniem zajmował się mądry starzec o imieniu Apelian. Minęło kilka lat. Pewnego razu dziewczynka zobaczyła, jak gołąb wleciał do wieży, trzymając w dziobie gałązkę oliwną. Gołąb położył gałązkę na złotym stole. Następnie przyleciał orzeł, trzymając w pazurach wianek z kwiatów i położył go obok. W końcu czarny, wstrętny kruk przyniósł żmiję. Penelopa poprosiła nauczyciela o wyjaśnienie sensu tych znaków. Apelian powiedział jej, że ona się ochrzci, o czym świadczy gałązka oliwna, i po wielu doświadczeniach oraz bólach zdobędzie królewską koronę męczeństwa. Wkrótce po wizji anioł nauczył dziewczynkę chrześcijańskiej wiary i nadał jej imię Irena, co znaczy pokój. Po chrzcie Irena zniszczyła bożki ojca i mężnie wystąpiła przeciwko jego groźbom. Licyniusz w gniewie kazał rzucić córkę pod kopyta dzikich koni. Jeden z koni zwrócił się przeciwko królowi i podeptał go. Wskrzeszony przez modlitwę córki Licyniusz nawrócił się na chrześcijaństwo wraz z wieloma poddanymi. Zrezygnował z tronu i zamieszkał w wieży, gdzie spędził resztę życia we łzach pokuty. Jego następca Sedecjasz kilkakrotnie próbował nawrócić królewnę na bałwochwalstwo, ale ona z uporem odmawiała. Wtedy wrzucił ją do dołu ze żmijami. Z woli Bożej Irena uniknęła tego doświadczenia, jak i innych tortur, i nawróciła wielu pogan na prawdziwą wiarę. Wrogowie Sedecjasza zrzucili go z tronu. Jego syn Szapur, chcąc się zemścić, rozpoczął wojnę, jednak on sam i jego żołnierze zostali porażeni ślepotą i musieli się zatrzymać. Za miastem spotkali Irenę, która uzdrowiła ich wszystkich z cielesnej ślepoty. Pozostała jednak ślepota duchowa i Szapur ze swym otoczeniem wydał ją na nowe tortury. Na młodą dziewicę włożono worek z piaskiem, przebito jej nogi gwoździami i zmuszono do przejścia 5 kilometrów. Za karę za torturowanie świętej ziemia rozstąpiła się przed wojskiem i pochłonęła mnóstwo niewiernych. Spośród tych, którzy pozostali żywymi, 30 tysięcy nawróciło się na chrześcijaństwo. Tylko król pozostał niezachwiany i za to został ukarany przez anioła. Będąc odtąd wolną, Irena obeszła miasto Magedon, głosząc dobrą nowinę i przyciągnęła do Chrystusa wielu mieszkańców. Następnie udała się do miasta Kalinikon w północnej Mezopotamii, nad brzegiem Eufratu, gdzie zwycięsko wyszła ze wszystkich zadawanych jej tortur. Nawróciła wszystkich mieszkańców, włącznie z prefektem, któremu król powierzył jej torturowanie. Sława świętej Ireny dotarła do perskiego króla Szapura, który ją wezwał i ściął jej głowę. Anioł przywrócił Irenę do życia, żeby mogła doprowadzić swoją misję do końca. Poszła do miasta Mesembria, trzymając w ręce gałązkę oliwną na znak zwycięstwa wiary nad władzą śmierci. Po ochrzczeniu króla tej ziemi święta Irena wróciła do ojczyzny, a następnie poszła do Efezu, gdzie w celu potwierdzenia swojego nauczania dokonała cudów godnych apostołów. Po zakończeniu misyjnych trudów święta w towarzystwie nauczyciela Apeliana i 6 uczniów udała się do wykopanej mogiły. Po wejściu do niej kazała zakryć ją płytą i przyjść dopiero po 4 dniach. Po 2 dniach Apelian przyszedł w to miejsce, znalazł odsuniętą płytę i pustą mogiłę.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina pamięć świętego Hilariona, biskupa Arles. Święty Hilarion żył w pierwszej połowie V wieku w Galii i pochodził z bogatej, szlacheckiej rodziny greckiego pochodzenia. Otrzymał wspaniałe wykształcenie i kierował ogromnymi posiadłościami rodzinnymi. Jego krewny, święty Honorat, przyjechał z klasztoru Lerins, żeby oderwać Hilarego od pokus świata, co mu się jednak nie udało. Po powrocie do klasztoru Honorat gorąco się za niego modlił i w tym czasie serce arystokraty się zmieniło. Zrezygnował ze wszystkiego, co dotychczas go pasjonowało. Rozdał swój majątek i ogarnięty miłością do Boga wstąpił do klasztoru w Lerins. Tam wszelkimi siłami starał się odrobić czas stracony na świeckie marności i pod kierunkiem Honorata iść ku monastycznej doskonałości. Gdy w 426 roku Honorat został wybrany biskupem Arles, Hilarion poszedł za nim, żeby pomagać w posłudze pasterskiej. Umiłowanie samotności było jednak silniejsze i wkrótce powrócił on do monasteru. Gdy Honorat wezwał go do siebie przed śmiercią, Hilarion znowu go odwiedził. Po śmierci świętego biskupa Hilarion natychmiast powrócił do klasztoru, lękając się, że zostanie wybrany biskupem na miejsce Honorata. Mieszkańcy Arles na czele z namiestnikiem Cassusem dogonili go w drodze i przywieźli do miasta, gdzie duchowieństwo i świeccy w porywie jednomyślności wybrali Hilarego biskupem. Święty protestował, mówiąc, że podporządkuje się jedynie w tym wypadku, jeśli Bóg wyraźnie pokaże, że jest to jego wola. Wtedy śnieżno-biały gołąb usiadł Hilaremu na głowie i nie odleciał, dopóki święty nie wyraził zgody. Po wyborze święty nadal prowadził surowe życie ascetyczne i pierwszą jego decyzją było założenie monastycznej wspólnoty. Nowy biskup miał tylko 29 lat, ale dysponował mądrością starca i ojcowską łagodnością w stosunku do wszystkich, a zwłaszcza ubogich. Sam zajmował się rzemiosłem, aby im pomagać. Aby wykupić jeńców od germańskich plemion, które zajęły Galię, biskup sprzedał wszystko, nawet święte naczynia. Pomimo ogromu pasterskich obowiązków nie zaniedbywał życia ascetycznego. Hilarion był takim samym ubogim, jak i wcześniej. Zawsze ubierał się w tą samą szatę, pod którą ukrywał włosienicę. Chodził boso nawet zimą i spał na twardym łożu. Pracował własnymi rękoma, odmawiając przy tym psalmy i zawsze pamiętał o obecności Boga. Święty Hilarion szczególnie wyróżniał się darem krasomówstwa i potwierdzał kazania licznymi cudami. Wiedział, jak należy zwracać się do mających władzę, a jak do prostego ludu. Biskup w jasny sposób głosił ewangeliczną prawdę, nie bojąc się nikogo i nie mając wątpliwości, a gdy uważał to za konieczne, publicznie czynił uwagi. Okazywał jednak wielką łaskawość grzesznikom i własnymi łzami wydobywał łzy kajających się. Jego główną zasadą było odnoszenie wszystkiego do Boga i ciągłe badanie własnej duszy tak, jakby stała przed najwyższym sędzią. Potrafił przekazywać ten stan duchowej czujności słuchaczom. Każdy, kto słuchał lub tylko widział biskupa, kajał się w swym sercu. Po jego kazaniach wielu, lękając się przyszłego sądu, podejmowało decyzję życia tylko dla nieba i pogardzenia ziemskim życiem. Podczas swojej biskupiej posługi święty Hilarion wraz ze swoim przyjacielem, świętym Germanem, walczył z herezjami, przede wszystkim z pelagianizmem. Przewodniczył kilku synodom, przywrócił porządek kościelny, zakładał kościoły i klasztory wzorowane na tradycjach klasztorów Lerins oraz zaprowadził pokój w całej południowej Galii. Mając 48 lat, wyniszczony trudami i surowym życiem, święty Hilarion zachorował. Wyznaczył swego następcę i odszedł do Boga 5 maja 449 roku. Opowiadają, że podczas jego pogrzebu psalmy słyszano tylko w języku hebrajskim, gdyż Żydzi miasta Arles też chcieli oddać cześć świętemu, a głosy chrześcijan milkły z powodu wielkiego smutku.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Grzegorz Teolog. Lepsza jest mądrość nie błyskająca słowami, lecz świadcząca czynami –

Dzisiaj cerkiew wspomina świętych męczenników Teodora, Juliana, Ebula, Malkamona, Mokima i Salamanesa. Ci święci żyli na przełomie III i IV wieku w Petrze. W tym czasie cesarz Dioklecjan wszczął prześladowanie chrześcijan. Szczególnie gorliwym czcicielem bożków okazał się rządca prowincji Arabia o imieniu Maksym. Pewnego razu w niedzielę rządca udał się do Filadelfii i kazał wszystkim mieszkańcom złożyć ofiarę bożkom cesarstwa. Potem po przybyciu do Petry aresztował chrześcijanina Teodora i jego współwyznawców, których próbował zmusić do wykonania woli cesarza. Oni jednak pozostali niezachwiani, wyznając Jezusa Chrystusa. Wtedy Maksym kazał ich ukamienować.

0: Już teraz na naszej antenie pora na fragment lektury. Książka autorstwa archimandryty Efrema Watopeckiego zatytułowana Starzec Józef Watopecki. Tytułowy bohater to jeden z kilku duchowych synów świętego Józefa Hezychasty, którego polski czytelnik mógł poznać przez lekturę książki Moje życie ze starcem Józefem. Starzec Józef Watopecki to wybitna postać współczesnego prawosławia, który nie tylko ożywił monastet Watopedii i nadał mu duchowy kierunek, ale także przyczynił się do rozkwitu monastycyzmu na Cyprze. Autor książki, archimandryta Efrem, w piękny i prosty sposób opisuje życie swego starca i zamieszcza słowa pouczenia, które odbijają się głębokim echem w sercu czytelnika. Na blisko 500 stronach możemy przeczytać o trudach, staraniach, duchowej walce współczesnego nam człowieka, bo święty Józef zmarł w 2009 roku i znany jest z faktu, że uśmiechnął się po swojej śmierci, który poprzez swoją pokorę i codzienne pokajanie otrzymał wieniec świętości. Wspomnienia, listy i relacje, które przeplatają się z opowieścią o życiu tego wyjątkowego mnicha, sprawiają, że staje się on kimś bliskim już po kilkunastu stronach lektury. Już teraz zapraszamy do wysłuchania fragmentu pochodzącego z tej książki, a czytać dla Państwa będzie Ksenia Juchimowicz.
1: Lektura w Radiu Ortodoksja.
2: Archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Nowicjusz w monasterze Stawrowuni. Monaster Stawrowuni jest jednym z najstarszych klasztorów Cypru. Znajduje się w dystrykcie Larnaka w paśmie górskim Trodus, na szczycie jego najbardziej wysuniętej na wschód części. Zbudowany na wysokości 700 metrów, monaster jest odizolowany od reszty masywu górskiego. Z trzech stron stoi on zaś nad prawie stromym urwiskiem. Zgodnie z tradycją, a równocześnie i głębokim przekonaniem miejscowej ludności, założenie monasteru przypisywane jest świętej Helenie, matce cesarza Konstantyna, kiedy to w latach 327-330 po Chrystusie wracała z Jerozolimy po odnalezieniu czcigodnego krzyża. Wcześniej znajdował się w tym miejscu posąg Afrodyty. W klasztorze święta Helena pozostawiła dużą część Krzyża Świętego. Monaster znajduje się w bardzo spokojnym otoczeniu, aż po dziś dzień stanowiąc doskonałe miejsce do wyciszenia i modlitwy. W tamtych czasach, to jest w 1937 roku, klasztor zamieszkiwało wielu, jak na ówczesne cypryjskie warunki, mnichów i cieszył się on wielkim duchowym rozkwitem. Wspólnota liczyła wówczas około 60 ojców. Starzec zawsze wspominał swoich duchowych rodziców z monasteru Stawrowuni z poczuciem wdzięczności. Jedną ze swych książek, Wspomnienia o świętych postaciach, poświęcił on ascetycznym trudom oraz osiągnięciom niektórych spośród ojców, stanowiących duchowe wzory i zwierzchnictwo monasteru. Trzech braci podług ciała, starzec Barnaba, późniejszy ichumen monasteru przez całe 40 lat, Kalinnik oraz Grzegorz, było pierwszym zalążkiem odrodzenia klasztoru. Gdy przybyli do monasteru, uczyli się u stóp starca Dionizego, niegdyś Kafso Kaliwity, to znaczy mieszkańca Kafso Kaliwi, jednego ze skitu na górze Athos, przełom XIX i XX wieku, będącego wówczas jedynym mieszkańcem klasztoru. To od niego nauczyli się monastycznego pisania i duchowo dojrzeli, albowiem wcześniej i oni przez pewien czas mieszkali na Świętej Górze. Tak określa się Górę Athos, znajdującą się na półwyspie o tej samej nazwie w północno-wschodniej Grecji. Przybywający do klasztoru Stawrowuni młodzi nowicjusze zastawali tym samym hagiorytyczny, odnoszący się do Świętej Góry, porządek życia, nienaruszoną ascetyczną tradycję oraz uświęconego starca Barnabę w roli ichumena. Wraz z nim zaś jeszcze jednego charyzmatycznego spowiednika cypryjskiej cerkwi, ojca Cypriana. Ojcowie monasteru byli ludźmi posłusznymi, cechującymi się duchową trzeźwością, zwróconymi ku własnemu wnętrzu, w trudzie zdobywającymi Królestwo Niebios. Byli ubodzy. Niektórzy mieli tylko jedną szatę. Wiele pościli, miłowali całonocne czuwania, pracowali w ukryciu, z dala od spojrzeń innych. Byli pokorni, cisi, pobożni, gorliwi, pracowici, rozmiłowani w nabożeństwach, spokojni, słodcy, wstrzemięźliwi, pokojowi. Zapał świętej gorliwości wypełniał ich duszę, podobnie jak i nieustające umiłowanie wysiłku, bezustanne toczenie świętego boju, duchowy żal, łzy i nieprzerwana modlitwa Jezusowa. Starzec opowiadał nam, w jaki sposób spędzał dzień w monasterze. Zahartowany i przyzwyczajony od najmłodszych lat do pracy na roli, nie przejmował się ogromem trudu i mozołu, mając na uwadze wyłącznie radosne posłuszeństwo wobec wszystkich, zarówno młodych, jak i starych. Jako najmłodszy otrzymał zadanie budzenia ojców pół godziny przed jutrznią. Kiedy zaś nabożeństwo w cerkwi już się rozpoczęło, spełniał obowiązki lektora, nieraz połączone z funkcją eklezjasty, czyli mnich odpowiedzialny za zapalenie lampadek, świec, podawanie kadzielnicy i tym podobne. W ciągu dnia pracował na roli, jednocześnie ofiarowując siebie samego każdemu bratu, który potrzebował pomocy. Zmęczony wracał na wieczernię, a potem czuwał i modlił się, ile tylko mógł. Bardzo szybko nauczył się na pamięć całego Evergetinosu, zbiór pouczeń ascetycznych skomponowany przez mnicha Pawła z monasteru Evergetydy, dopracowany w XVIII wieku przez świętych Makarego z Koryntu i Nikodema Hagiorytę. Owego wielkiego zbioru historii i apoftegmatów świętych starców i ojców cerkwi, dzięki oświeceniu, którym obficie obdarzała go Boża łaska, tłumaczył dzieła patrystyczne także innym, całkowicie niepiśmiennym nowicjuszom. Czyste serce i rozum starca, przede wszystkim zaś wcześniejsze doświadczenie widzenia Chrystusa, uczyniły go od samego początku jego mniejszej drogi zdolnym do pojmowania głębokich tajemnic, jakie dokonywały się w pełnych cnót i uświęconych życiach starców oraz przewyższających go wiekiem braci, współtowarzyszy w ascezie. Pragnąc zwiększyć naszą gorliwość w duchowym życiu, Józef Watopecki często opowiadał podczas spotkań naszego bractwa o pobożnych ojcach Stawrowunii. Zawsze mówił o nich z podziwem.

Był to kolejny fragment pochodzący z książki Starzec Józef Watopecki autorstwa archimadryty Efrema Watopeckiego, a czytała dla Państwa Ksenia Juchimowicz. Kolejny fragment już jutro na naszej antenie, a już za chwilę pora na kolejny punkt programu, czyli wspólna modlitwa podczas akafistu do ikony Matki Bożej Kielich Nieupijający, której pamięć w sposób szczególny dzisiaj czcimy. Nie

Objawienie się tej ikony miało miejsce w 1878 roku. Z wydarzeniem tym związana jest następująca historia. Pewien chłop z ówczesnej guberni tulskiej, będąc już emerytowanym żołnierzem, był alkoholikiem. Przepił swój cały majątek i został żebrakiem. Pomimo tego, że w wyniku nadużywania alkoholu tracił władzę w nogach, w dalszym ciągu nie porzucał swego zgubnego nałogu. Pewnego razu nocą nieszczęśliwiec miał trzykrotne widzenie. Ukazał się mu starzec i polecił, aby chłop udał się do monasteru wprowadzenia Przenajświętszej Bogorodzicy do świątyni w miejscowości Sierpuchów i poprosił, aby przed ikoną Matki Bożej kielich nieupijający odsłużono molebień, a wyzdrowieje zarówno jego ciało, jak i dusza. Chłop udał się do wskazanego monasteru i opowiedział mniszkom o swym widzeniu. Początkowo nikt nie mógł się domyślić, o jaką ikonę chodzi, jednak po pewnym czasie ktoś głośno zadał pytanie. Czy to nie ta ikona, która nie ma nazwy, a znajduje się w przejściu z cerkwi do diakonika? Okazało się, że rzeczywiście na odwrocie ikony znajdował się napis Kielich nieupijający. Chłop od razu rozpoznał, że jest to ikona, którą widział we śnie. Po odsłużonym molebniu chłop wrócił do domu już zupełnie zdrowy. Do Sierpuchowa zaczęli pielgrzymować ludzie, których życiem zawładnął alkohol. Wielu z nich, modlących się z wiarą i nadzieją przed ikoną Bogorodzicy, dostępowało cudu uzdrowienia. Ikona znajdowała się w monasterze Władycznym do 1919 roku, gdy został on zamknięty przez władze radzieckie, a mniszki przesiedlono do innego. W latach 80. XX wieku z inicjatywy proboszcza parafii świętego proroka Eliasza w Sierpuchowie archimadryty Józefa odnowiono tradycję i zaczęto służyć molebnie z akafistem przed ikoną Kielich Nieupijający. W maju i w czerwcu 2006 roku ikona z monasteru Władycznego uczestniczyła w tzw. wołskiej procesji, podczas której znajdowała się na statku płynącym Wołgą od jednej miejscowości do drugiej. Wszędzie po drodze wierni mogli pomodlić się przed nią i oddać jej cześć. Kopie tej ikony znajdują się obecnie w wielu cerkwiach, między innymi w cerkwi świętego proroka Eliasza w Białymstoku na Dojlidach. Ikona Matki Bożej Kielich Nieupijający ma oryginalną kompozycję. Matka Boża przedstawiona jest na niej do pasa, z modlitewnie uniesionymi w górę rękoma. Bogorodzica oręduje za wszystkimi grzesznikami przed swym synem. Dzieciątko zostało wyobrażone w postaci stojącej w kielichu, znajdującym się na blacie przed Matką Bożą. Schemat ikonograficzny tej ikony

0: Ikona Matki Bożej, kielich nieupijający, słynie nie tylko jako symbol tajemnicy Eucharystii. Jest ona traktowana jako modlitewna pomoc dla ludzi uwikłanych w uzależnienie od alkoholu. Proszą oni o uleczenie z nałogu i otrzymują ukojenie w prawdziwym winie, czyli we krwi, którą Chrystus przelał za życie świata i nią obmywa. Już teraz na antenie Radio Ortodoksja zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas akafistu do ikony Matki Bożej, kielich nieupijający.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary.
1: Za nami wspólna modlitwa podczas akafistu do ikony Matki Bożej Kielich Nieupijający, której to pamięć w sposób szczególny czci dziś Cerkiew Prawosławna. A już po przerwie zapraszamy na kolejny punkt programu, wykład Igumena Serafima na temat sakramentu spowiedzi, a przewodnictwa duchowego.

0: Spowiedź to sakrament pojednania z Chrystusem i Cerkwią. Często łączony jest z kierownictwem duchowym. I już teraz zapraszamy na archiwalny wykład igumena Serafina z Monasteru w Supraślu pod tytułem Sakrament spowiedzi, a przewodnictwo duchowe.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Sakrament spowiedzi, tak jak wszystkie pozostałe sakramenty, opiera się na Piśmie Świętym, czyli najwyższe źródle prawa Bożego. Już w Starym Testamencie psalmista Dawid pisał: błogosławiony człowiek, któremu została odpuszczona nieprawość. A prorok święty Jan Chrzciciel, przygotowując drogę dla Mesjasza Bożego, chrzcił Żydów chrztem pokajania na odpuszczenie grzechów. Moc odpuszczenia grzechów ma jedynie Bóg. Na kartach Ewangelii znajdziemy wiele historii, w których Jezus Chrystus ku zgorszeniu faryzeuszy nie tylko uzdrawiał chore ciało, lecz także odpuszczał choremu grzechy. Przykładowo u ewangelisty Marka taki cytat: dziecko, odpuszczone są Twoje grzechy. I to nie jest jedyne miejsce. Władzę odpuszczenia grzechów przekazał Jezus apostołom, których powołał do kontynuacji Jego misji. Stało się to po zmartwychwstaniu, kiedy Zbawiciel ukazał się apostołom i rzekł: przyjmijcie Ducha Świętego, komu odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a komu zatrzymacie, są im zatrzymane. W innym miejscu Jezus mówi: zaprawdę powiadam wam, wszystko co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebiosach, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i na niebie. Sprawą oczywistą jest, że my wszyscy jako ludzie, których prarodzice zgrzeszyli, zostali wypędzeni z raju, jesteśmy poddani skłonności do grzechu, co wynika z naszej upadłej natury, ale również spokus pochodzący od szatana i jego demonów. Rzeczą oczywistą jest, że człowiek, który zgrzeszył, czyli naruszył wolę Bożą, podporządkowując się woli diabelskiej, oddala się od Boga, a mówiąc konkretniej, oddala się od działania łaski Ducha Świętego. Aby więc znów wejść w orbitę działania łaski Bożej, aby być wyzwolonym od działania niewidzialnej dla fizycznych oczu siły diabelskiej, człowiek wymaga ponownego pojednania się z Bogiem, a pojednanie to nie może dokonać się bez oczyszczenia człowieka z brudu, jaki na nim ciąży. Z woli Bożej oczyszczenie to dokonuje się właśnie przez sakrament spowiedzi. Jak odbywa się spowiedź, to chyba nie muszę tutaj mówić. Każdy, wiadomo, wie i chodzi do spowiedzi tutaj z obecnych. Natomiast pozwolę sobie przypomnieć kilka podstawowych warunków, które muszą zaistnieć, żeby spowiedź była ważna i skuteczna. Po pierwsze, musi zaistnieć w człowieku szczere pragnienie zerwania z grzechem oraz powrócenia do naszego niebieskiego Ojca, jak niegdyś syn marnotrawny. Czyli mamy tu najpierw uświadomienie sobie swojego upadku, potem wynikający z tego żal za grzechy oraz postanowienie poprawy, czyli zerwania z grzechem. Po drugie, sakrament spowiedzi jednoczy człowieka z Bogiem. Zanim jednak pojednamy się z Bogiem, sam Bóg wzywa nas. Cytuję: najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim, a w modlitwie Ojcze nasz mamy, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jeśli zatem chcemy, żeby nasze winy były wybaczone, musimy koniecznie wybaczyć naszym dłużnikom, na ile to możliwe, pojednać się ze swoim bratem. Mówię, na ile to możliwe, dlatego że czasami są różne sytuacje, że ktoś nie chce nam podać ręki, nie chce się pojednać, ale przynajmniej z naszej strony musi wyjść to przeproszenie, to pojednanie, podanie ręki. Jeśli zaś nie chcemy pojednania i nie chcemy zgody, jeśli nie wybaczymy naszym winowajcom, musimy się z tym liczyć, z tym, że Bóg może i nam nie wybaczyć. Po trzecie, bardzo pomocne jest, aby przeprowadzić sobie tak zwany rachunek sumienia, czyli spojrzeć w swoje własne sumienie, przyjrzeć się swoim własnym uczynkom i wypowiedzianym słowom. I nie tylko uczynkom, ale również pragnieniom i myślom, które wynikają z pragnień, a w konsekwencji rodzą potem uczynki. Może oczywiście zdarzyć się sytuacja, kiedy człowiek nawet bardzo poukładany i ostrożny, który nie ma wielu grzechów, popełni jakiś jeden szczególny grzech, który na nim ciąży, jak kamień na duszy. I żeby go z siebie zrzucić, nie potrzeba tutaj jakiejś szczególnej analizy. Podstawą jest przede wszystkim szczery żal i szczera chęć nawrócenia. Niemniej jednak często zdarza się u wielu osób, że ilość popełnionych grzechów bywa niestety niemała. I nie sposób wszystkiego wyłapać i powiedzieć na spowiedzi, bez wcześniejszego zatrzymania się w biegu, jaki narzuca nam ten świat. I bez wcześniejszego przeanalizowania swojego życia, bez zatrzymania się i spojrzenia w swoją duszę, bez wyciągnięcia konkretnych wniosków i postanowień. Także można tak przyjść do spowiedzi z marszu, z biegu, po prostu z ulicy, ale to jest wysoce niepoważne. Najpierw musi być przygotowanie, nie tylko modlitewne, ale warto się zatrzymać, pomyśleć, przeanalizować, spojrzeć swoją duszę, swoje serce, co tam się dokonuje, podsumować sobie wszystko i wtedy dopiero, kiedy dojdziemy do konkretnych wniosków, że zrywamy z grzechem, wtedy dopiero idziemy do spowiedzi. Czwarty, ostateczny punkt to szczere wyznanie grzechów na spowiedzi oraz otrzymanie rozgrzeszenia od kapłana, a w szczególnych przypadkach epitemii. Na ogół się nie daje, aczkolwiek i bywa czasami tak, że bywa o tym, że czasami takie coś jest potrzebne. Patrząc z praktycznego punktu widzenia, ja osobiście dodałbym jeszcze punkt piąty i nazwę go tak sobie takim postępowaniem pospowiedziowym. Mówiąc w wielkim skrócie, bardzo często schemat wydarzeń jest następujący. Człowiek, który postanawia zerwać z grzechem, przystępuje do spowiedzi. Potem następuje wyznanie grzechów, które na ogół powoduje stres, gdyż człowiekowi, który nie ma w sobie wystarczająco dużo pokory, trudno jest przyznać się do swoich win. Kiedy jednak człowiek przełamie się, wyzna swoje winy, grzechy zostaną wypowiedziane, zostaną rozgrzeszone, a człowieka dotyka działanie łaski Bożej, przychodzi lekkość dla duszy człowieka i tutaj jest właśnie bardzo ważny moment. Po lekkości niestety często przychodzi zapomnienie, czyli człowiek jest rozgrzeszony, niemniej jednak zostają na nim te same grzechowe skłonności. Jeżeli w tym momencie ulegnie się to takiej zwolenniczej lekkości, jeśli człowiek bezmyślnie da się wkręcić w wir życia, bez ciężkiej walki, tu podkreślam, poprawę swoich uczynków, to niestety na ogół dość szybko człowiek potrafi wpaść w pułapkę tych samych słabości, grzechów, z jakich już się wyspowiadał. Mija trochę czasu, a my znów mamy to samo do powiedzenia na spowiedzi. I także wyjście z sytuacji jest tylko i wyłącznie ciężka duchowa praca, jaką należy podjąć i to nie tyle przed spowiedzią, co właśnie po spowiedzi. Żeby po spowiedzi nie ulegać takiemu już zadowoleniu, o już jestem prawie święty, rozgrzeszony, jest pięknie, ładnie, leciutko się na duszy zrobiło, bo chodać Boże dotknęła serca człowieczego, no więc można sobie trochę odpocząć. Jak sobie odpoczniemy, to bardzo szybko przychodzą jakieś podobne albo te same, albo inne iskuszenia, diabeł zawsze coś wymyśli, a nasza ludzka natura zostaje ciągle taka sama, a w istocie rzeczy jeszcze nieuleczona. I na takie pozorne lekkości bardzo szybko wpadamy w to samo. Czyli tutaj po spowiedzi nie można spuszczać stanu, tylko raczej brać się ostro do roboty, pilnować się, uważać i być bardzo ostrożnym. W tym momencie dopiero możemy coś do przodu, choćby malutki kroczek zrobić. Wracając do punktu czwartego, czyli do samej spowiedzi, pozwolę sobie na kilka uwag. Można się spotkać z opinią, że nie jest konieczne wyznawanie wszystkich grzechów, a potrzebny jest jedynie szczery żal, szczera chęć poprawy, które zawierały się w przyznaniu do swojej grzeszności, która objawiła się w słowach, w myślach, w uczynkach. I jeżeli nawet z teologicznego punktu widzenia absolutną prawdą jest, że podstawą jest tutaj szczery żal i szczera chęć nawrócenia, a wszystkich grzechów i tak nie zdołamy wypowiedzieć, bo to jest prawda, to jednak takie podejście nie pozwala na wniknięcie w swoją duszę, w swoje serce, na polu którego dokonują się prawdziwe bitwy duchowe, bitwy pragnień, obieranych priorytetów i postaw. I owszem, rozgrzeszenie można uzyskać, ale jednak bez spojrzenia na szczegóły swojego postępowania, szansa na jakąś realną poprawę jest moim zdaniem naprawdę niewielka. Tak więc ze szczegółowego wyliczenia grzechu wynika wiele pożytku, a z ogólnego przyznanie się tylko do swojej grzeszności raczej niewiele pożytku wynika. I jeżeli można to wymienić, to tak na moje rozumienie pożytki są takie. Mianowicie, po pierwsze, człowiek stojący przede wszystkim przed Bogiem nie udaje, nie kamufluje, co nawiasem mówiąc może być czasami dla niektórych bardzo wygodne, ale szczerze przedstawia tragi stałej swojej sytuacji duchowej, czyli mówi wszystko po kolei jak jest, nie tylko z grubsza, tylko konkretnie, nazywa rzeczy po imieniu, a czasami jest dużo tego, więc tym bardziej wstyd, ale jednak człowiek przełamuje siebie i słyszy to nie tylko Bóg i kapłan, ale sam spowiadający się ma też okazję do szczerego spojrzenia na swoje własne życie. Po drugie, Kapłan w imieniu Boża, słuchający spowiedzi, może nie tylko rozgrzeszyć, ale może przy okazji zobaczyć, jaki jest stan duchowy człowieka. I wiedza ta nie jest po to, aby była sama dla siebie, żeby stało się dla kapłana źródłem informacji o człowieku, ale jest ona potrzebna zdecydowanie tylko po to, aby kapłan mógł człowiekowi pomóc. Pomoc ta nie dokonuje się siłami samego kapłana, który jako człowiek sam może być niedoskonały, ale dokonuje się przez działanie łaski Bożej, która przychodzi nie sama, ale przez posługę kapłana, to znaczy przez rozgrzeszenie. Działanie łaski Ducha Świętego uzewnętrznia się tak samo przez dobrą radę kapłana, przez odpowiednie ustosunkowanie się do zaistniałych grzechów. Oczywiście kapłan może czasami nic nie powiedzieć, czasami może mogą być to dwa słowa, może trzy, czasami może być więcej, czasami jeszcze więcej. O tym za chwileczkę jeszcze tutaj powiem. Jak już było wcześniej powiedziane, sam grzech jest konsekwencją złych pragnień, nieostrożności lub niewłaściwych postaw, a żeby zmienić swoje pragnienia, koniecznie należy zmienić swoje postawy ze złych na dobre, a z dobrych na jeszcze bardziej wzniosłe i święte. Tak więc dobry spowiednik nie tylko rozgrzesza, ale stara się również pracować nad postawami człowieka. Istnieje jeszcze jeden bardzo uzasadniony powód, dlaczego należy wyznawać wszystkie grzechy, a nie tylko zatrzymywać się na wyrażeniu ogólnego żalu. Chodzi o tak zwane mytarstwa. Wiadomo, nie są one dogmatem cerkwi, ale jednak powszechnie są znane, powszechnie zostaje przyznać ich autentyczność. I nie stoją tutaj, wiadomo, z Pismem Świętym w sprzeczności. Mamy nawet u świętego Pawła w liście do Efezjan taki cytat: nie toczymy bowiem walki przeciwko ciału i krwi, lecz przeciwko zwierzchnościom, przeciwko władzom, przeciwko rządcom świata tych ciemności, przeciwko duchom zła na wyżynach podniebnych. Takie świadectwo z Biblii na temat mytarstw. I żeby nie opowiadać o mytarstwach, to mówię z najkrócej, czytając opis tego, co wydarzyło się po śmierci ze świętą Teodorą, wyraźnie widzimy, że demony oskarżały ją i wyliczały jej prosto w twarz wszystkie te grzechy, które nie były wyznane na spowiedzi i nie były rozgrzeszone przez kapłana. Nie mogły zaś oskarżać świętej Teodory z tych przewin, które na ziemi były wyznane i rozgrzeszone. Tak więc dokładne przyznanie się do popełnionych grzechów jest solidnym zabezpieczeniem przed bardzo poważnymi problemami na mytarstwach. Przy okazji tutaj należy powiedzieć, że o jeszcze praktycznym aspekcie, mianowicie czy słuszną jest praktyką pisanie swoich grzechów na kartce. I wiem, że niektórzy duchowni to krytykują, niemniej jednak ja osobiście nie widzę w tym problemów, gdyż karteczka jest tylko podpowiedzią zabezpieczającą przed zapomnieniem. I może ktoś powiedzieć, że jeśli się szczerze za coś tam żałuje, to tego się nie zapomni. Jednak ludzie są tylko ludźmi i bywa, że jeden nie zapomni, a drugi właśnie zapomni. I bywa tak, że osoby pod wpływem stresu wynikającego z poruszania tego, co w naszym życiu jest najgorsze, bywa, że tracą pamięć i w konsekwencji nie są w stanie powiedzieć tego, co chcieli. Tak więc moim zdaniem, jeśli komuś karteczka może pomóc pozbycie się całego ciężaru z duszy, można z niej skorzystać. Może tak tyle o spowiedzi. Teraz kilka słów o przewodnictwie duchowym. Wątek ten już tam co nieco przebija się w tym, co przed chwilą powiedziałem, niemniej jednak postaram się przedstawić to zagadnienie osobno. Jak już przed chwilą było powiedziane, samo rozgrzeszenie nie wystarczy do rozwoju życia duchowego. Słowem rozwój mogę określić prostą zasadę. W człowieku, który duchowo się rozwija, rozwijają się

rozwój duchowy, bo trzeba stosować cały zestaw dostępnych środków. Tak samo jeśli chcemy na przykład mieć zdrowe ciało, musimy stosować, spożywać wszystkie potrzebne dla zdrowia witaminy. Nie jedynie te, to nie jedynie jakoś tam sobie wybraną, tylko wszystkie. I tak samo tutaj mamy wiele środków duchowych w cerkwi. Jak się będzie stosowało, wiadomo, tylko jeden jakiś, bo ten mi się podoba lub tamten, no to wiadomo, nic z tego nie będzie. Natomiast tymi środkami są przede wszystkim sakramenty cerkwi, taństwa cerkiewne, pośród których, tymi, które musimy powtarzać, są właśnie spowiedź i święte pryczastie. Kolejnymi środkami są modlitwa oraz post, wiadomo, podstawa. Post, czyli wszelkiego rodzaju wstrzemięźliwość i ostrożność. I nie tylko właśnie w jedzeniu lub w piciu, ale na wszystkich poziomach naszej relacji ze światem. Środkami tymi są również wszelkiego rodzaju dobre uczynki, przyjęcie odpowiednich postaw i staranie się o wszelkie dary Boże, jakimi są przykładowo wiara, miłość, pokora, nadzieja, czystość, rozsądek, cierpliwość, miłosierdzie, odwaga i inne. Także tu jest bardzo szerokie pole do pracy, żeby to wszystko jakoś się rozwijało w człowieku. No trzeba się i starać, i modlić, i coś robić, nie tylko Boże daj tak za ładne oczy, ale trzeba jednak nad tym myśleć, chcieć, pragnąć. Jeśli ktoś szczerze szuka, pragnie, stara się, coś robi na tym polu, to wiadomo, że Bóg umacnia takich ludzi i to wszystko powolutku, kroczek po kroczku rozwija się do przodu. Praktyka życia duchowego pokazuje, żeby to wszystko ogarnąć, czyli właściwie zrozumieć i właściwie zastosować, potrzebny jest przewodnik duchowy, który sam przeszedł tą drogę, lub jeśli nawet jeszcze nie doszedł do jej końca, to znaczy sam jeszcze nie jest w pełni jakiś doskonały, to jednak znajduje się wyraźnie wyżej od tego, kogo ma prowadzić. Przewodnik duchowy przede wszystkim posiada nie tylko wiedzę książkową, teoretyczną, ale posiada osobiste doświadczenie i wie z praktyki, która ścieżka postępowania, w którą stronę prowadzi. I podobny na przykład jest do przewodnika górskiego, który zna rozmaite ścieżki w górach, zna przeszkody i zna najłatwiejsze szlaki i z jego pomocą znacznie łatwiej i bezpieczniej można dotrzeć do zamierzonego celu. Przewodnika takiego możemy nazwać ojcem duchowym. Bardzo popularne są również określenie duchownik czy starzec. Określenie ojciec duchowy wywodzi się ze starożytnego środowiska monastycznego. Starożytni asceci, którzy przychodzili po poradę do swego duchownika czy nastawnika, znali doskonale Ewangelię, pamiętali słowa Chrystusa. Cytuję, nikogo nie nazywajcie waszym ojcem. Jednak zwracając się do swego przewodnika duchowego słowem Abba, czyli ojcze, w rzeczywistości zwracali się do samego Boga, gdyż wierzyli i wiedzieli, że przez ich duchownika za pośrednictwem łaski Ducha Świętego przemawia do nich sam Bóg. Tak więc pytanie skierowane do przewodnika duchowego było w istocie rzeczy pytaniem o ukazanie woli Bożej, a nie woli samego przewodnika. Aby tak w rzeczywistości było, człowiek, który na ogół wbrew swojej osobistej woli zostawał przewodnikiem dla innych, sam musiał być napełniony łaską Ducha Świętego. Jak pisze święty Symeon, nowy teolog, ktokolwiek nie otrzymał chrztu ducha, jest w porządku łaski niezdolny do niczego, a zwłaszcza do rodzenia duchowych dzieci, sam jeszcze nie będąc zrodzonym. Mówiąc innymi słowami, niezależnie od swojego stanu formalnego, jeśli człowiek posiada jedynie wiarę, jeśli jego serce nie napełniła łaska Ducha Świętego, przez którą już nie tylko wierzy, lecz na ile to możliwe właśnie poznał Boga oraz poznał samego siebie, czyli chodzi tutaj o duszę człowieka, oraz poznał zasady życia duchowego, ten nie może być przewodnikiem dla innych. Dodam jeszcze, że istnieje jeszcze jeden dany nam od Boga uniwersalny sposób na sprawdzenie, kto jest rzeczywiście przewodnikiem duchowym od Boga, kto zaś jest jakimś samozwańcem, przez którego nie działa Bóg, tylko ludzkie działanie. Mówi Jezus Chrystus takie słowa, cytuję, po owocach ich poznacie, czyli jaki duch jest w człowieku, takie również owoce postępowania człowieka. Jeśli duchownika prowadzi Duch Święty, to wszelkie rady przez niego, podawane przez niego rady okażą się zbawienne i w efekcie końcowym człowiek przynosi dobre owoce swojego życia duchowego. Jeśli zaś człowiek usiłujący być duchownikiem nie ma ku temu daru Ducha Świętego, rezultatem jego porad mogą być duchowe ciernie, nieszczęścia, różne pomyłki. Wcale to nie musi wszystko dobrze potem wyjść, zwłaszcza jeśli ktoś próbuje intensywnie doradzać, intensywnie, a ktoś prowadzi intensywne życie duchowe. Wiadomo, tutaj musi być już błogodać przez Świętego Ducha. Jak jej nie będzie, to rzeczywiście można narobić komuś bałaganu w duszy i z tego będzie tylko więcej szkody i pożyczki.

0: Mówi Chrystus, jeszcze raz to samo, nie może dobre drzewo przynosić złego owocu, ani dobre drzewo złe dobrego owocu. Tak więc po owocach ich poznacie. I to się sprawdza. Nie od razu widać, ale jeśli ktoś rzeczywiście jest dobrym spowiednikiem, dobrym duchownikiem, no to przynosi dobre owoce. Jego, ci, którzy chodzą do takich ludzi, rozwijają się, uświęcają, wszystko duchowo jest poukładane i można powiedzieć, zbliżamy się do świętości. Jeśli zaś pójdzie się do człowieka, który nawet by i wiele działał, ale będzie sam duchowo chory, nie będzie znał zasad życia duchowego, sam ma duże problemy i nie może takich innych prowadzić, bo inaczej narobi błaga, no owoce tego będą po prostu złe i to po jakimś czasie się okaże. Rozumiem teraz jeszcze jedna kwestia, kolejna. Rozumiem, że może być to dyskusyjne, jednak w mojej ocenie można przedstawić pewną gradację, która w lepszy sposób przedstawia nam możliwości przewodników duchowych. I przewodników duchowych ja bym osobiście podzielił na trzy kategorie. Zaczynając od tych stojących duchowo najwyżej, można ich nazwać. Po pierwsze starcem, po drugie przewodnikiem duchowym, po trzecie kapłan, który ma prawo rozgrzeszać i nauczać. Więc teraz odniosę się do pierwszego. Przyglądając się w praktyce życia duchowego, w historii cerkwi, spotkamy się z wieloma świętymi, którzy w tradycji ruskiej otrzymali tytuł starców. Jednymi z nich byli na przykład jednymi z najbardziej znanych byli starcy optyńscy. Nie każdy święty został nazywany starcem, ale ten, który prowadził duchowo ludzi. W mojej osobistej ocenie tytuł ten może być przypisany osobie duchownej, która nie tylko prowadzi innych, ale posiada dar prozorliwości, czyli dar poznania wszelkich ukrytych tajemnic duszy przychodzącego człowieka. Starzec niejednokrotnie więcej wiedział o duszy przychodzącego penitenta niż on sam o sobie. Wiedział też, jaka jest wola Boża względem człowieka, który przyszedł po poradę. Starcem mógł być kapłan. Starzec mógł być, przepraszam, kapłanem mnichem, czy hieromnichem, czy archimandrytą i tak dalej. Mógł być biskupem, ale przykładowo święty Jan mógł być nie mnichem, przykładowo nawet i duchownym świeckim, żonatym. Przykładowo święty Jan Kronstadtski, albo był taki ojciec kanonizowany już, ojciec Georgi Kosow. Był też kapłanem żonatym, posiadał dzieci, a mimo wszystko był starcem, był prozorliwy, prowadził masę ludzi. I miało to Boga nadzwyczajne dary Ducha Świętego. Może być to też również osoba nawet i świecka. Mamy takiego mało znanego świętego Pawła z Taganrogu. Jak zobaczymy sobie na jego życie, to tam są cuda niesamowite. Święty taki, jak, że tak się wyrażę, z górnej półki. Prowadził ludzi, pomagał, a był tylko osobą świecką. Nawet nie był mnichem. Kto może zdobyć książkę, to polecam. Ja osobiście nie mam, ale kiedyś czytałem. No robi ogromne wrażenie. Także najważniejsze nie było jego stanowisko, jakie zajmuje w cerkwi, ale przede wszystkim nadzwyczajna łaska Ducha Świętego, jaka mu towarzyszyła. Starczyństwo to nie stopień w hierarchii cerkiewnej, ale to przede wszystkim dar Ducha Świętego. Drugi punkt, czyli przewodnik duchowy. Przewodnik duchowy w mojej ocenie, kapłan lub mnich, który chociaż nie ma daru prozorliwości, ale mimo wszystko towarzyszy mu działanie Ducha Świętego. To człowiek, który sam prowadzi autentyczne zmaganie na polu życia duchowego, nawet jeśli nie jest jeszcze na samych wyżynach ducha, to jednak ma rozeznanie i doświadczenie w życiu duchowym, posiada wiedzę, posiada doświadczenie, które pozwala mu na podejść do każdego człowieka indywidualnie i nastawić na drogę zbawienia. To jest bardzo ważne, podkreślę, żeby poważni święci, poważni duchownicy nigdy niczego szablonowo nie robili. Zawsze podchodzili do każdego z osobna indywidualnie. Bywało tak, że jednego przytulili, jednemu dali pieniądze, drugiego krzyczeli, czwartemu dali jakąś tam, nie wiem, nakazanie. Jeszcze bardzo różne zachowania były i mimo tego, że święty był ciągle ten sam, to jednak odnosi się konkretnie do danej osoby, bo każdemu człowiekowi czasami jest potrzebne właśnie coś tam innego. Podstawowymi cechami, którymi zawsze cechują się starcy i przewodnicy duchowi, są przede wszystkim autentyczna pokora, miłość do Boga i do człowieka, gorliwość w sprawach Bożych i doświadczenie duchowe. I to oczywiście nie jest wszystko, ale to takie jak według mnie absolutne podstawy. Mówiąc innymi słowami, jeśli pojawiłby się jakiś przewodnik duchowy, który nie posiada w sobie ani pokory, albo nie kocha Boga i Bożego stworzenia na pierwszym miejscu człowieka, albo nie ma doświadczenia duchowego, albo nie jest gorliwy, czyli jest mu tam wszystko jedno, jak tam będzie, to w taki człowiek w żadnym wypadku nie można mówić, że jest autentyczny i pochodzący od Boga, że ten dar jest od Boga, dar przewodnictwa duchowego. Przez przewodnika duchowego również może przemówić Duch Święty, jednak należy to odróżnić dla prozorliwości od sytuacji, kiedy duchownik może dać poradę, która będzie w 100% trafna i właściwa. To tak jakby u prozorliwego, ale i wynika ona bardziej z Bożego miłosierdzia i z Bożej opieki nad ludźmi. Duch Święty może dać dla duchownika odpowiednie myśli i słowa nie dlatego, że on sam już jest odpowiednio oczyszczony, ale dlatego, że Bóg chce pomóc osobie, która przychodzi po pomoc i w prostocie swojego serca szuka ratunku i chce znaleźć prowadzącą do zbawienia odpowiedź na swoje pytanie lub problemy. W takim przypadku, jeśli nie ma odpowiednio świętej osoby, przykładowo w monasterze nikt jeszcze nie jest takim świętym, jak to było w przypadku takich prawdziwych, wielkich, prepodobnych ojców, to nawet w usta grzesznego duchownego Bóg może swoją wszechmocą włożyć odpowiednie słowa, które będą wyrażały wolę Bożą i pomogą przychodzącemu człowiekowi. Do tego, odchodząc na sekundę od tego, co jest czy napisane, to zdarzyło mi się parę razy, że święty, no niestety nie jestem. Mówię tak z całą odpowiedzialnością przed Bogiem, bo to nie jest jakaś pokora, to jest prawda. I no, nie ma czym się chwalić, ale to niestety jest. Ale zdarzyło się ileś razy, że przyszły takie myśli do głowy, że powiedziałem coś zupełnie no, trafiając 100% w dziesiątkę. I potem ktoś mi przychodzi i mówi, że prozorliwy jestem. A nawet dostałem jakiś mail, raz dostałem mail z gminy, żeby z listą i z imion nazwisk, żeby określić, kto tam ma jakieś stanowisko objąć, nie? No więc musiałem się tu gęsto tłumaczyć, że proszę Pani, ja naprawdę nie jestem żaden prozorliwy. Ja nie wiem, kto jest kto. A czy czasem się uda nawet grzesznemu coś dobrego, mądrego powiedzieć, to jest tylko działanie Boże, działanie Bożego miłosierdzia. Nawet dowód na to, że jeżeli nie ma lepszego, nie ma bardziej świętego, to nawet i w usta osła Bóg włoży święte słowo i ten osioł przemówi i powie prawdę, jeżeli będzie taka wola Boża, co nie znaczy, że ten osioł jest dobrym przewodnikiem, tak? Więc tu bardziej też jest taka kwestia, że czasami właśnie Bóg pomaga nie tylko ze względu na to, że ten monach, ten baciuszka, to jest taki super święty, ale dlatego pomaga, że właśnie człowiek, który przychodzi z takim szczerym sercem, on właśnie potrzebuje tej pomocy i jest naprawdę, jeżeli to jest taka prawdziwa chęć, prawdziwe szczere pokajanie, prawdziwe pragnienie, szukanie właśnie woli Bożej, to w tym momencie Bóg może natknąć nawet i słabszego duchownika, nawet osobę, która niestety sama nie jest jeszcze do tej przykładnej świętości, może tak natknąć, że ta odpowiedź, która będzie dana, będzie wyrażała wolę Bożą i jak się potem okaże, w skutkach będzie zawsze zbawienna, będzie właściwa dla tego właśnie człowieka. Punkt trzeci, czy odnoszę się do duchownych, którzy mają święcenie, którzy mogą nauczać, rozgrzeszać i tak dalej. Czy każdy kapłan, który ma święcenie i sprawuje święte taństwa, czy może i tak samo i spowiada, czy może być przewodnikiem duchowym? Sprawą oczywistą jest, że kapłan, który ma ważne święcenie, ma prawo również do rozgrzeszania i nauczania, ale przykładowo w Grecji jest tak, że nie każdy duchowny spowiada, ale tylko ten, kto ma doświadczenie duchowe i otrzymał od biskupa błogosławieństwo na bycie duchownikiem czy spowiednikiem. Teoretycznie więc każdy, kto ma święcenie kapłańskie, może prowadzić duchowo innych, lecz jednak praktyka życia duchowego pokazuje, że choć święcenia i sprawowane sakramenty i nabożeństwa są jak najbardziej ważne, to jednak nie każdy duchowny ma odpowiednie doświadczenie osobiste i odpowiednie podejście do człowieka. Bardzo więc zależy wiele od tego, nie od samych święceń, ale od stopnia zaangażowania się w trud modlitwy i wszelkich wysiłków ascetycznych prowadzących do zjednoczenia się z Bogiem. Jeśli kapłan ich nie podejmie lub podejmie w niewystarczający sposób, może się okazać, że sam, nie znając dobrze drogi, nie może jej wskazać dla innych, gdyż łatwo może się pomylić i może nawet i doprowadzić do jakiejś duchowej katastrofy. Taki duchowny może wysłuchiwać grzechów, może rozgrzeszać, ale nie powinien wdawać się w udzielanie rad, a tym bardziej w jakichś przypadkach szczególnie trudnych. I w greckiej praktyki na parafiach to na pewno nikt nie wprowadzi, ale jednak moim zdaniem też ono ma jakieś tam swoje uzasadnienie. teraz dochodzę do tego zasadniczego tematu moich rozważań. Czyli gdzie leży zdrowy środek? Czy sakrament spowiedzi, który może być łączony z przewodnictwem duchowym, czy raczej powinny być one osobno istniejącymi rzeczywistościami? Istnieje opinia, która oparta jest na teologicznym rozumieniu sakramentu spowiedzi, że spowiedź służy jedynie do szczerego wyznania grzechów i otrzymania rozgrzeszenia, nie zaś do rozmowy o zaistniałych grzechach, ich przyczynach, motywacjach, prowadzonej walce duchowej itd. Wszelkie zaś potrzebne nauki, rozmowy mające na celu właściwe nastawienie człowieka powinny się odbywać osobno. I rzeczywiście człowiek spowiadający się nie powinien opowiadać jakichś wszystkich nieistotnych historii. Wszystko, cokolwiek wie, czasami tak się odbywa, że zaczyna się spowiedź od tego, co tam było, jak mój tato był gdzieś tam dawno temu w armii, a dziadek był jeszcze kimś tam jeszcze. No więc takie czasami bywają niektóre spowiedzi. I to w żadnym wypadku nie o to chodzi. Kapłan też nie powinien tego wysłuchiwać i pozwalać na to. Co też nie jest czasem proste, bo można kogoś urazić, obrazić i drugi raz ten człowiek nie przyjdzie do spowiedzi, więc trzeba jakoś delikatnie wyperswadować, żeby człowiek zaczął o grzechach, a nie o jakichś tam rodzinnych problemach. Więc człowiek ma nie o wszystkim opowiadać, co tam wie, ale wyznając swoje grzechy, nie powinien się usprawiedliwiać, też tutaj dodam. Natomiast kapłan ma prawo odnieść się do tego, co usłyszy. Mimo wszystko opowiedzenie na spowiedzi, w jakiej sytuacji zaistniał jakiś grzech, też niejednokrotnie ma sens. Lecz w żadnym wypadku nie może mieć to charakteru usprawiedliwiania się. Chodzi jedynie o poinformowanie kapłana po to, aby miał lepszą świadomość tego, co się wydarzyło. No taki przykład, żeby pokazać, na czym może polegać różnica. Wyobraźmy sobie człowieka, który przychodzi do spowiedzi i oskarża się, mówi, że uderzył człowieka. I można by się na tym tu zatrzymać. Uderzył, to uderzył. Rozgrzeszamy, więcej tego nie rób, tak? Jednak w praktyce może zdarzyć się tak, że w jednym wypadku będzie to na przykład mama, która dała klapsa dla dzieciaka, które rozrabiało za bardzo. W innym wypadku ktoś uderzył człowieka, bronił się przed napastnikiem, więc w zasadzie mógł dać się pobić, ale w odruchu swoim bronił się, więc oddał jemu tam. A bywa i tak, że ktoś zrobił to złośliwie z premedytacją i bez powodu. Ma jakieś ataki agresji, jest jakiś chamski czy coś takiego, no i wyobraźmy sobie, ten człowiek też postanowił się pokajać, tak? Więc mamy tutaj bardzo różne sytuacje, chociaż grzech jest niby ten sam. Ale w istocie rzeczy kapłan do każdej sytuacji może się i powinien się odnieść zupełnie inaczej i osobno. Co innego jest mama z dzieckiem, co innego jest człowiek, który się tylko wyłącznie bronił, co innego jest człowiek, który jest agresywny i nie wiem, bez powodu atakuje innych. W tym momencie jest to duży problem duchowy, coś trzeba z tym robić. Więc jeżeli człowiek tego nie powie, no to też maciuszka może się zwyczajnie nie domyśleć, jeśli nie jest prozorliwy. W rzeczy samej sakrament spowiedzi jest czymś innym niż przewodnictwo duchowe. Jak już wspomniałem wcześniej, nie wszyscy kapłani byli duchownikami i nie wszyscy kapłani są duchownikami, nie wszyscy duchownicy byli kapłanami. Przykładowo święty Antoni Wielki nie był kapłanem, ale był duchowym nauczycielem i przewodnikiem dla wielu. Może słowo starzec ruskie nie istniało w tym czasie, ale był de facto starcem, był ojcem duchowym, był człowiekiem, który prowadził duchowo wielu innych i mnichów i świeckie osoby. Z drugiej strony, chociaż spowiedź i przewodnictwo duchowe nie są tym samym, to jednak znajdują się bardzo blisko siebie i często, i można powiedzieć, że często zachodzą na siebie. Spowiedź związana jest ściśle z wyznaniem grzechów i nawróceniem człowieka, ze zmianą jego postępowania. Spowiedź nie może odbywać się na odległość. Porady duchowe bywają właśnie czasami udzielane niejednokrotnie. Porady duchowe bywają udzielane niejednokrotnie w czasie spowiedzi, ale mogą też być przekazywane na odległość. Było sporo duchowników, którzy pisali listy swoim dzieciom duchowym, przygotował święty, może nie wiem, czy kanonizowany był taki starzec Jan z Wałamu i też wielu innych, którzy po prostu pisali listy, gdzie się można i przez telefon porozmawiać, telefonów nie było, więc do swoich dzieci duchowych pisali listy na odległość. Duchownik w wielu sytuacjach nie ogranicza się jedynie do samej spowiedzi, ale ma wpływ na postępowanie człowieka poprzez rozmowy, poprzez kształtowanie człowieka, ukazywanie drogi do zbawienia, strzeżenie od pułapek złego przez zalecaną literaturę, tak samo przez dawanie dobrego przykładu swoim osobom. Duchownik nie tylko naucza, ale też modli się za swoich wychowanków, modli się za swoje dzieci duchowe i przed Bogiem za nich odpowiada. Porady duchowe bywają udzielane nie tylko też grzesznym ludziom, a nie dotyczą jedynie kwestii związanych z grzechami, bo jeżeli się właśnie ograniczymy do spowiedzi, no to wiadomo, jest kwestia grzechu. Natomiast u starców, u duchowników i u ludzi, którzy duchowość rozwijają, żyją, to nie wszystko czasami jest grzechem. Czasami są różne dylematy, problemy i to też jest porada duchowa, musi też tak samo tego dotyczyć. Moim zdaniem w tym wszystkim przede wszystkim musimy kierować się rozsądkiem i duchową korzyścią dla ludzi, gdyż najważniejszym celem wszystkich duchowych zabiegów jest osiągnięcie zbawienia. Całą zaś sztuką jest dopasowanie właściwych środków do każdej sytuacji i do osoby, które bywają różne. I w tym właśnie zawiera się różnica pomiędzy kapłanem rozgrzeszającym a ojcem duchowym. Pierwszy jednoczy z Bogiem przez sakrament, przez taństwo cerkiewne, taństwo spowiedzi, a drugi jednoczy z Bogiem nie tylko przez samo taństwo, ale również przez całokształt swojej osoby oraz swoich słów, czynów, działań, przez naukę. W istocie rzeczy przez działanie Ducha Świętego, który musi mu towarzyszyć, gdyż inaczej nie może być nazywany ojcem duchowym. Na koniec kilka jeszcze uwag. Moim zdaniem lepiej jest, jeśli przewodnik duchowy jest kapłanem, gdyż może nie tylko doradzić, ale może też rozgrzeszyć. A więc od razu pojednać człowieka z Bogiem i otworzyć go na pełniejsze działanie łaski Ducha Świętego. Może też zaistnieć sytuacja, kiedy penitent, człowiek, który przychodzi, spowiada się u jednego duchownego, natomiast duchownikiem jest zupełnie też inny, przykładowo jakiś hiermonach, czy inny, czy jumen, czy archimandryta, czy nawet biskup mieszkający znacznie dalej, w jakimś na przykład innym monasterze. I taka sytuacja w praktyce będzie wyglądać następująco. Kapłan na przykład na parafii wysłuchuje grzechów człowieka i je rozgrzesza, może nawet dawać jakieś doraźne wskazówki, jednak nad całością czuwa duchownik. Wszelkie zaś poważne pytania, czy zaistniałe problemy, rozwiązuje właśnie duchownik. W wypadku zaś zaistnienia jakichś poważniejszych grzechów, penitent powinien jechać do spowiedzi do swojego duchownika, o ile on jest kapłanem. Poza tym bardzo ważna jest ich osobista relacja, jaka wytworzy się między dzieckiem duchowym a duchownikiem. Wiele zależy od tego, w jaki sposób postępowania oni sami między sobą ustalą. Poza tym w praktyce, w czasie spowiedzi, często zdarza się jeszcze jedna sytuacja, że chociaż teoretycznie rozmowę o sprawach duchowych należy dłożyć na później, to jednak bywa czasami, że kapłan, jeśli nie od razu odniesie się należycie do tego, co usłyszy, to może drugiej okazji już nie być. Bywa tak, że ktoś bardzo rzadko chodzi do cerkwi i próby umówienia się z taką osobą w późniejszym czasie praktycznie mało kiedy się udają. Jeśli penitent od razu usłyszy, co jest dla niego potrzebne, jest szansa, że zastanowi się nad swoim życiem, a zacznie rzeczywiście się zmieniać. Wszelkie poważne kwestie należy rzeczywiście rozwiązywać poza spowiedzią, gdyż to nie jest taństwo gadania, ale pojednania z Bogiem i rozgrzeszenia. Należy jednak znaleźć zdrowy rozsądek w tym wszystkim, gdyż możliwości kapłana też są ograniczone, też nie zawsze jest możliwe, żeby z kimś się spotkać, nie zawsze da się też do kogoś pojechać, czy osobno porozmawiać. Natomiast w czasie spowiedzi można reagować, jak się mówi, na gorąco. Tak więc spowiedź w wielu wypadkach jest jedynym momentem, kiedy można do człowieka dotrzeć. Jeśli zaś kapłan staje się jedynie taką maszyną do rozgrzeszania, no to jedynie, i to przykładowo raz, czy tam kilka razy do roku, na Wielkanoc czy na Rizdwo, wtedy w tym momencie to nie daje tak naprawdę żadnych wymiernych rezultatów. Tak więc podsumuję to jeszcze raz, już raz wypowiedzianymi słowami. Całą sztuką jest rozsądne dopasowanie właściwych środków do każdej sytuacji, do każdej osoby, które bywają różne, a celem jest zjednoczenie człowieka z Bogiem, w konsekwencji zaś zbawienie człowieka. Ja tu jeszcze tak poza tym referatem jeszcze tylko dwa słóweczka dodam, bo czasami bywa tak, słyszałem też takie opinie krytyczne, że za dużo się stoi, za dużo się gada. Czasami rzeczywiście, no można popłynąć, można się rozgadać, to też trzeba mieć swoją miarę. Natomiast to, co jeszcze tu na koniec napisałem, bywa w praktyce tak, że niezależnie od tego, co teologia mówi, a praktyka czasem jest taka, że przychodzi człowiek, który zjawi się wtedy w cerkwi, jak ktoś dopiero umrze. Dosłownie. Nawet na Wielkanoc niektórzy nie przychodzą. albo przychodzą raz do roku i mają nadzieję, że będzie słowo dzielą pomyślenie i pójdą swobodnie do domu, obowiązek spełniony. W tym momencie, jeżeli takiego człowieka nie zatrzymam, nie powiem mu troszkę do rozumu, to nawet nie ma szansy posłuchać niczego, bo on po prostu czym prędzej z cerkwi wyjdzie. Czy ten człowiek czy się zmieni, no to też jest pytanie. Ale przynajmniej trzeba dać mu szansę, więc wiadomo, to się podchodzi z delikatnością, z ostrożnością, że człowieka nie urazić, nie odbędzić właśnie od cerkwi. Więc trzeba też wyczuć, z kim się rozmawia, ale jednak w tym momencie, przynajmniej ja osobiście, zawsze takiego człowieka zatrzymuję. Nie, żeby szybciej pozbyć się i następny proszę, ale właśnie po to, żeby człowiekowi chociaż troszkę zwrócić uwagę, co robi. I jeszcze jedna rzecz, o której tu już wspomniałem, że słyszałem też takie, ktoś mi mówił, tego typu właśnie zalecenia, że nie mówię tutaj nie mówię naszych duchownych, ale w ogóle tak szeroko ujmując, że no to się dogadajcie na później. No i dobrze, dogaduje się i w praktyce prawie nigdy to nie wychodzi. Taka osoba wyparowuje. Po prostu zwyczajnie znika. Na 10 przypadków może tak, nie wiem, ze 3 razy to się udaje, a 7 razy nie. Nie prowadzę statystyki, ale tak to jakoś wychodzi w praktyce. Potem jest zawsze milion problemów, milion pokus. Jak nie milion, to bardzo wiele. W każdym razie diabeł zawsze coś wymyśli, żeby jednak nawet jak się da numer telefonu, nawet jak się da adres, człowiek wie, nawet jak ma prawdziwe problemy, prawdziwe pytania i prawdziwe jakieś grzechy, dylematy, to jednak potem człowiek gdzieś znika i można czekać. I w tym momencie, jeśli jest na przykład dla mnie wszystko jedno, no to cóż, teoretycznie nie powinien się przejmować. Natomiast jeżeli w praktyce zależy ci jednak na człowieku, zależy na tym, żeby człowiekowi pomóc, tylko nie żeby tylko swoje odbębnić, ale żeby jednak tutaj się postarać, no to wiadomo, człowiek przeżywa. I w tym momencie skuteczniejsze jest od razu, przynajmniej niech to będzie 5 minut, coś powiem odnośnie tego, co się usłyszało, a nie będę odkładał to na następny rok, bo w praktyce tak to może się wydarzyć.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
2: Za nami wykład igumena Serafima pod tytułem Sakrament Spowiedzi, a przewodnictwo duchowe. A już za chwilę punktualnie o godzinie 20 zapraszamy na powtórkę serwisu informacyjnego, zaś następnie majowy numer przeglądu prawosławnego przybliży nam Anna Radziukiewicz.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy poniedziałek, 18 maja według nowego stylu i 5 maja zgodnie z kalendarzem juliańskim. 6 tydzień po święcie Paschy. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dzisiaj męczennicę Irenę, męczennika Efrema Nowego, świętego Jakuba Żelaznoborowskiego, a także wychwalamy Matkę Bożą w jej ikonie Kielichy nieupijające. Przed mikrofonem Paulina Bojarska, zapraszam na dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. Dzisiaj w wiadomościach powiemy o zwycięzcach 45. edycji Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, a także o dwóch zbliżających się spotkaniach w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Piętnastego maja jury w składzie przewodniczącego profesora Włodzimierza Wołosiuka, ojca Aleksandra Barnea, profesora Grzegorza Pecka, profesora Jana Połowianiuka, profesor Marty Wróblewskiej, Aleksandra Brandaws, a także Joanny Jurczuk po czterodniowych przesłuchaniach konkursowych, w trakcie których zaprezentowało się 29 chórów, komisja konkursowa przyznała następujące nagrody i wyróżnienia. W kategorii chóry parafialne wiejskie pierwsze miejsce zdobył chór parafii prawosławnej Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gródku pod dyrygenturą Elżbiety Kondrusik-Fiedorczuk. Drugie miejsce chór Habry parafii prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi pod dyrygenturą Ali Kamińskiej. Trzecie miejsce ex aequo zajęły chóry parafii prawosławnej świętego Wielkiego Męczennika Jerzego w Siemianówce pod dyrekcją ojca Walerego Piotrowskiego, a także kwartet parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku pod dyrekcją Ewy Surel. W kategorii chóry parafialne miejskie pierwsze miejsce zajął chór parafii prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie. Drugie miejsce ex aequo chór parafii prawosławnej Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim pod dyrekcją Marty Zinkiewicz, a także młodzieżowy chór Akord katedry świętego Aleksandra Newskiego w Łodzi pod dyrekcją Anny Litwińczuk. Trzecie miejsce zaś zajął chór Iwerion parafii prawosławnej świętego męczennika Archimadryty Grzegorza Paradze w Białymstoku pod dyrygenturą Bogdana Pury. W kategorii chóry kameralne pierwsze miejsce ex aequo zajęły chór żeński Monasteru Świętego Mikołaja Porodok na Ukrainie, a także kwartet wokalny Katedra Głosów z Wrocławia. Drugie miejsce zajął chór żeński Klasztoru Opieki Matki Bożej w Turkowicach pod dyrygenturą siostry Eufalii, zaś trzecie miejsce zespół wokalny Duszeczka z Rygi na Łotwie. A wyróżnienie otrzymał Kantata Amon z Białegostoku. Kolejna kategoria to chóry katedralne. Pierwsze miejsce otrzymał chór pierwszego Belgradzkiego Towarzystwa Śpiewaczego w Belgradzie w Serbii. Drugie miejsce chór świętego apostoła Marka z Katedry Zmartwychwstania Pańskiego w Podgoricy w Czarnogórze. I trzecie miejsce katedralny chór Soboru Świętej Trójcy w Hajnówce. W kategorii chóry dziecięce i młodzieżowe pierwsze miejsce otrzymał chór dziecięcy Mara Białoruskiej Szkoły Artystycznej w Warszawie. Drugie miejsce ex aequo chór dziecięcy Soboru Świętej Trójcy w Hajnówce, a także chór dziecięcy parafii prawosławnej świętego Wielkiego Męczennika Dymitra w Hajnówce. W kategorii chóry akademickie pierwsze miejsce powędrowało do chóru kiszyniowskiej filii Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Aleksandra Jana Kuza w Jassach w Mołdawii. Drugie miejsce ex aequo chór studentów Seminarium Duchownego imienia świętego Jana Rylskiego w Bułgarii, a także chór prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. W kategorii inne chóry i zespoły muzyczne pierwsze miejsce zajął chór In Pectore z Krakowa, drugie miejsce ex aequo chór duchowieństwa diecezji lubelsko-chełmskiej pod dyrygenturą ojca protodiakona Jana Natiaszko, a także chór psalmistów i dyrygentów z Białegostoku pod dyrekcją Grażyny Wołkowyckiej. I ostatnia kategoria chóry innych tradycji muzycznych. Pierwsze miejsce zajął chór cerkwi świętej Niny w Tbilisi w Gruzji, a drugie miejsce ex aequo chór kościoła koptyjskiego świętego apostoła Marka w Egipcie, a także chór Zumoro z Indii. Zaś nagroda Grand Prix powędrowała do młodzieżowego chóru cerkiewnego towarzystwa śpiewaczego Branko w Serbii. Festiwal organizowany jest z błogosławieństwa Jego Eminencji, wielce błogosławionego Sawy, metropolity warszawskiego i całej Polski, pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Karola Nawrockiego. Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego serdecznie zaprasza 25 maja w poniedziałek o godzinie 17.30 do Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku na spotkanie na temat post i inne zagadnienia w życiu praktycznym w świetle przygotowań dokumentu na Sobór Ogólnoprawosławny. Ważność postu i jego wypełnienie dzisiaj. Temat ten przedstawi ojciec Andrzej Kuźma. Stowarzyszenie Ruś serdecznie zaprasza na wykład Jarosława Jagieły zatytułowany Podlasie to kraj pod lasami czy pod lachami oraz dyskusję na ten temat na kanwie książki prelegenta Lechia i Lechici w kronice Wincentego Kadłubka. Spotkanie odbędzie się 28 maja w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, początek o godzinie 18. Podczas spotkania będzie można również zakupić książkę, a także poprosić o autograf. Jarosław Jagieło to niezależny badacz, historyk, w pracach podejmujący problematykę wczesnej historii Polski.

0: Przegląd Prawosławny to społeczno-religijny miesięcznik kierowany do wyznawców prawosławia. Znajdziemy w nim informacje o historii, kulturze wschodniosłowiańskich mniejszości narodowych oraz aktualnej sytuacji prawosławia w Polsce, jak i na świecie. Już teraz najnowsze majowe wydanie przybliży Państwu Anna Radziukiewicz.
1: Gość Radia Ortodoksja.
2: Kłaniam się drogim słuchaczom Radia Ortodoksja. Czy warto sięgnąć po majowe wydanie Przeglądu Prawosławnego, kiedy wiosna wybuchła kwieciem i kiedy wszystko nas woła, by nasycać się tym cudem przyrody? Myślę, że warto. Dlaczego Mymkowie powracali do prawosławia? To chyba zasadnicze pytanie postawione w tym wydaniu Przeglądu Prawosławnego. Co spowodowało rewolucję w ich duszy? O tym pisze znawca problemu, duchowny historyk, w dodatku Łemko, ojciec dr Roman Dubec. Sumuje w swoim artykule. Zaraz po odzyskaniu niepodległości przez Polskę było około 100 prawosławnych Łemków, ale już w 1934 roku 17 577. Odchodząc od kościoła unickiego, tracili wszystko, co materialne, cerkwie, plebanie, parafialne pola i spokój tracili, bo przecież II Rzeczpospolita nie lubiła cerkwi prawosławnej. Niemal wszystko musieli budować od nowa. 13 kwietnia 1938 roku ilustrowany kurier codzienny 1926 roku, 8 roku, przepraszam, 1928, tak. Ilustrowany kurier codzienny pisał: w cichości, niepostrzeżenie, bez rozgłosu, wydawałoby się z pozoru bez agitacji, a więc dla nas tym bardziej zastanawiająco, dokonuje się u najbliższego etnicznie sąsiada z mniejszości narodowej, między Rusinami, w Małopolsce Środkowej i Zachodniej, przewrót religijny, jakiego historia tego ludu nie notowała od lat przeszło 300. Piszemy o tym przewrocie z powodu setnej rocznicy obchodzonej w tym roku, setnej rocznicy rozpoczęcia się procesu powrotu Łemków, Rusinów, inaczej do prawosławia. Nie ma człowieka, który przeżyłby życie bez nieszczęść i cierpień. Dlatego tekst ojca Konstantego Bondaruka jest do czytania wszystkim. Tytuł: Bóg dał i Bóg wziął. To o niezawinionym cierpieniu starotestamentowego Hioba. Wniosek z tekstu: wszystko, co mamy, majątek, dzieci, zdrowie, jest darem Boga i wszystko może być nam przez Boga odebrane. Ale jak się z tym pogodzić bez złorzeczenia? Jak interpretować przyczyny nieszczęść? I czy interpretować? Dlatego warto przeczytać tekst, bo trudno opowiedzieć go w całości. Odwiedzamy Michałowo. Fakt. Tekst ma charakter społeczny. Traktuje o przyspieszonym rozwoju Michałowej gminy, za którym stoi odwaga burmistrza Marka Nazarko i Rady Miasta i Gminy. Nawet pójście pod prąd polityce państwa. Ale jest to dobry przykład tym, którzy zechcą także powstrzymywać degradację gospodarczą i demograficzną tak zwanej ściany wschodniej. W dodatku w Michałowie rośnie nowa drewniana cerkiew na cmentarzu, a jej budowę też wspierają samorządowcy. i bez dobrego gruntu trudno by było, żeby w sumie nie tak duża społeczność prawosławna zdecydowała się na wzniesienie cerkwi to drewnianej, bo na pewno o wiele prościej, łatwiej, taniej jest znieść cerkiew budowaną. Ale ta cerkiew uzupełnia szlak drewnianych cerkwi. W Michałowie, w Nowym Grodzie, w Juszkowym Grodzie, w Narwi, w Skicie, w Odrynkach, na cmentarzu w Odrynkach, w Łosińce i tak dalej, i tak dalej. Także jest to bardzo słuszna decyzja. Zaskoczenia starocerkiew. No, a jeszcze dodam, że ten sam tekst opublikował również Ogólnopolski Tygodnik Opinii Przegląd, więc, że tak powiem, sława Michałowa może rozlać się po całej Polsce jako przykład. Zaskoczenia. Cerkiewno słowiańscy.pl. Tytuł też zaskakujący, ale to w Łodzi z oddziałami w Koszalinie w Gdyni, czyli w tak zwanej rdzennej Polsce, powstało Stowarzyszenie Miłośników Starocerkiewno-Słowiańszczyzny i jej dorobku literackiego, jakże bogatego. I tę wiedzę, i zachwyt też. Po domach kultury, bibliotekach, uniwersytetach trzeciego wieku całej Polski rozsiewa Karolina Przytulska, Przytulska, Polkę, katoliczka, jak mówi o sobie, współzałożycielska Stowarzyszenia Starocerkiewni.pl. A my, jakże często chcemy się odciąć od swego dziedzictwa i wyrzucić cerkiewnosłowiański z liturgii, bo niezrozumiały, bo stary, bo niemodny. Wysyłam po naukę do pani Karoliny. Teolog, poeta, myśliciel, czyli Mikołaj Arsieniew. O tym wybitnym profesorze, związanym ze studium teologii prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego, wybitnym przedstawicielu srebrnego wieku rosyjskiej kultury i renesansu religijno-filozoficznego początków XX wieku, pisze, jak zwykle zajmująco, dr Witalii Michalczuk, też obecnie związany z Uniwersytetem Warszawskim. Po wspaniałym swoim warszawskim okresie, który bardzo cenił, wykładał profesor jeszcze na uniwersytetach w Paryżu i na znanych amerykańskich uniwersytetach. Wspominamy też wybitne postacie. Metropolitę Anatolia Grysiuka, uczonego, myśliciela, hierarchę, męczennika, urodzonego blisko naszej granicy, a jakże mało u nas znanego, urodzonego w Kamieńcu w 1880 roku, a zmarłego w wieku zaledwie 58 lat w sowieckim łagrze na Syberii. Wspominamy także profesora Włodzimierza Pawluczuka, piórem Ireny Borowik, socjologa, antropologa, dziennikarza, pisarza, teatrologa, takiego chłopca z rybą, który wszedł do Parnasu polskiej nauki. A dla mnie osobiście profesor był wybitnym opowiadaczem, a dziś to rzadki talent. Wspominamy i protoiereja Maksymiliana Stępowskiego, zmarłego w 1906 roku, budowniczego aż dwóch cerkwi w Augustowie. Nasza, powiem już, specjalistka o spraw ukraińskich, czyli Ała Matreńczyk, przedstawia ciąg dalszy walki z kanoniczną cerkwią na Ukrainie. Jej sytuacja jest dramatyczna. Autorka przywołuje opinię Wadima Nowińskiego, byłego deputowanego, protodiakona kanonicznej cerkwi, który wskazuje na dużą odpowiedzialność za ten stan prezydenta Zełenskiego i patriarchy Konstantynopola Bartłomieja, co były deputowany wyraził w wywiadzie dla hiszpańskiego kanału Heroles. Mamy i wywiad z metropolitą czerkaskim i kaniewskim Teodozjuszem pod tytułem kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A w wywiadzie dużo o przemocy Raskolników i bezkarności wobec nich władz Ukrainy. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Polecałam do czytania majowe wydanie Przeglądu Prawosławnego.
1: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.

Zawartość najnowszego majowego wydania Przeglądu Prawosławnego na antenie przybliżyła nam Anna Radziukiewicz. W miniony piątek, 15 maja, miało miejsce wręczenie nagród imienia księcia Konstantego Ostrogskiego, które trafiają do osób i środowisk, które budują porozumienie, rozwijają kulturę prawosławną i przypominają o sile wspólnoty. Wyróżnienie Przeglądu Prawosławnego zajmuje ważne miejsce wśród wydarzeń kulturalnych i duchowych regionu. Wśród listy tegorocznych laureatów znaleźli się m.in. arcybiskup Jerzy Pańkowski, prawosławny ordynariusz wojskowy, teolog i rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, profesor Leon Tarasewicz, wybitny malarz, znany z monumentalnych realizacji malarskich, laureat paszportu polityki i nagrody imienia Jana Cybisa, Włodzimierz Naumiuk, rzeźbiarz ludowy z Kaniuk, autor ponad 1000 prac o życiu podlaskiej wsi, a także laureat Nagrody Kolberga i Gloria Artist, a także wydawnictwo M, krakowskie wydawnictwo promujące literaturę chrześcijańską i prawosławną. A my, drodzy słuchacze, na zegarach nieubłagalnie zbliżamy się już do godziny 21, a to znak, że nasza audycja dobiega już końca, dlatego za chwilę zakończenie programu i modlitwy wieczorne.

Za chwilę ostatni punkt ramówki na dziś, czyli modlitwy wieczorne, a ja zapraszam Państwa już jutro, punktualnie od godziny 16, w imieniu Agaty Pietruszkiewicz. Zaś za dzisiaj gorąco dziękuję Państwu, Paulina Bojarska. Życzę dobrej oraz spokojnej nocy i do usłyszenia wkrótce. Chrystus Woskresie!